Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Armin van Buuren na dobry start poniedziałku, bo to tu jesteśmy w kalendarzu. Everlasting w RMF Max zagrało jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: No przede wszystkim dzień dobry, jest Karolina Kowalska.
0: I jest Mateusz Marek i bardzo
1: Kochani,
0: się cieszymy, że tu jesteśmy.
1: Co tam dzisiaj będziecie robić, bo powiemy wam, jakie mogliście skończyć studia. Mamy zestaw najdziwniejszych kierunków obecnie. Mhm. Na przykład tutaj jest bardzo fajne, mi się podoba zarządzanie parafią. Naprawdę podobno jest
0: super.
1: Tak.
0: Można zostać ojcem Mateuszem.
1: Na przykład są takie jak życie wśród kwiatów, jest taki kierunek jak pies w społeczeństwie.
0: Naprawdę?
1: Zielarstwo i terapie roślinne.
0: Naszych czasów tego nie było.
1: No właśnie, mam też dla ciebie, Karolina, dwie propozycje. Mm-hmm. Co byś wybrała? Budowę jachtów czy etnofilologię kaszubską? Teraz
0: słuchaj,
1: zdecyduj.
0: Pytanie, czy jest po tym praca?
1: No, a po jakich jest? No, przecież nie ma nigdy pewności.
0: Ja bym to zrobiła bez fabuły, no. Buduj jachty.
1: O, super.
0: Znajdź męża, który kupi ten jacht od ciebie i cię go podaruje. A, super.

0: fajne, świeże, takie nowe. Ilu tu jest artystów? Paco Amoroso, Catriel, Pink Panthers. No, naprawdę.
1: Wow.
0: Robi robotę o tej porze.
1: I mamy to dla was w RMF Max. W poniedziałek na dobry początek tygodnia. No i dobry początek tygodnia pewnie już mają za sobą ci, którzy poszli do pracy bardzo wcześnie i słuchają teraz RMF Max. Cudownie, że z nami jesteście.
0: Tego pytamy, jaka praca nie śpi, bo jesteśmy z was dumni, bo chcemy, żeby wszyscy was usłyszeli i żebyście się wszyscy mogli poznać. Koniecznie nam nagrajcie teraz głosóweczkę na Messengera albo na Instagrama. Odezwijcie się do nas, kto nie śpi i my was przedstawimy światu.
1: Tak jest, no bo to po prostu się wam należy, no nie? Wszyscy śpią, wy nie śpicie, świat się musi o tym po prostu dowiedzieć.
0: Cały czas powtarzam, od tego to radio jest.
1: Otóż to, nagraj głosówkę na Messengera albo na Instagram RMF Max, czekamy na ciebie.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.

0: Tak, tak, tak, to dobrze trafiliście. Jak szukacie dobrych numerów na poranek, to właśnie w RMF Max mamy dla was tylko takie Love Again, Dua Lipa, jeszcze przed godziną 6.
1: I przeglądamy dla was wiadomości pogodowe i tutaj takie niepokojące historie, że w połowie października ma przyjść do Polski zima.
0: Naprawdę?
1: Ale może słuchajcie, jeszcze się tylko tak nie przywiązujmy, zostawmy to profesjonalistom. Za moment w RMF Max, flash i pogoda.
0: Tak jest, a to wszystko o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi.
2: Najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Rusza kolejny etap prac przy budowie nowego węzła przesiadkowego Gliwice-Łabędy. Z tego powodu zmieniła się organizacja przejazdu autobusów. Przypominamy więc pasażerom, że autobusy linii 32, 32N, 71, 126, 186, 197 oraz komunikacji zastępczej Z6 w kierunku Huty-Łabędy i Pyskowic nie kursują dotychczasowym objazdem ulicami Fiołkową i Różaną.
3: Od teraz pojadą ulicą Partyzantów do ulicy Narutowicza i dalej do ulicy Strzelców Bytomskich, gdzie wracają na swoje dotychczasowe trasy. W tym kierunku autobusy dodatkowo obsługują nowy przystanek Łabędy Komisariat Policji 31, który jest przed budynkiem komisariatu. Z kolei przystanek Łabędy Narutowicza został przeniesiony na początek łącznika do ulicy Narutowicza.
2: Szczegóły przedstawił reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Ars Independent Festival wrócił do Katowic aż do 11 października. W kilku wybranych lokalizacjach w mieście zaplanowano pokazy filmów, animacji i wideoklipów. Będą też spotkania z twórcami oraz wydarzenia związane z grami wideo.
5: Spotykamy się w kilku miejscach. Wiadomo, dwa kina. Najlepsze kina w Katowicach, czyli Rialto i Światowid, ale też miejsca klubowe, czyli klub Drzwi Zwane Koniem i Piąty Dom. No i zupełnie inne sposoby obcowania z tymi dziełami. Wiadomo, na filmy pójdziemy do kina, ale gier możemy doświadczyć po prostu zasiadając przed specjalnymi stanowiskami komputerowymi, one będą właśnie w Piątym Domu i testując, grając tak długo jak tylko chcemy i możemy w te 6 wybranych produkcji.
2: Mówi Łukasz Kałębasiak, dyrektor Miasta Ogrodów. A jakie są najmocniejsze tytuły tegorocznego festiwalu, które trzeba sobie wpisać w kalendarz?
5: Polecałbym Robocopa, bo jeśli ktoś jeszcze go nie widział po 40 latach, a to dlatego, że będzie retrospektywa filmów Paula Verhoevena, no twórcy kultowych filmów takich jak Nagi Instynkt, czy właśnie Robocop. Ja sam go chyba oglądałem dawno temu na zdartej kasecie wideo, więc z przyjemnością obejrzę go w dużym ekranie. Ale poza tym to jest przede wszystkim festiwal odkryć. To jest festiwal, który idzie się najczęściej w ciemno. Można przeczytać opis, ale tak naprawdę to nigdy nie odda tego, co się dzieje na ekranie, bo to są filmy inne niż inne.
2: Przypominamy, aż do 11 października kinomaniaków i festiwalowe atrakcje znajdziecie w Kinie Światowid, Kinoteatrze Rialto, Piątym Domu i Drzwiach Zwanych Koniem. Na koniec jeszcze przypomnienie, w Bytomiu trwa nabór wniosków o stypendia dla twórców i promotorów kultury. Termin składania dokumentów upływa 30 października, a stypendia do 800 zł miesięcznie przyznawane są na realizację indywidualnych projektów artystycznych realizowanych w przyszłym roku. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno mieszkańcy Bytomia, ale także artyści spoza tego miasta, realizujący jednak lokalne przedsięwzięcia. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: 3, 4.
1: Dzień dobry.
0: Po 6:03.
1: Myślałem, co trzeba powiedzieć, ale faktycznie to jest dobry moment.
0: To jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Wasz Chico, Mateusz Marek.
1: I wasza Chico.
0: Chica.
1: Karolina Kowalska.
0: Dzień dobry. Do 9:00 wstawaj, nie udawaj, a za chwilę sprawdzamy, jaka praca nie śpi. Można jeszcze się dograć. Messenger RMF Max.

0: Na zawsze, na zawsze.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Zalia to była z nami w poranku RMF Max.
3: Dzień dobry. I pytamy, jaka praca nie śpi od razu. Jesteśmy z was wszystkich mega dumni. W ogóle słuchamy z ogromną przyjemnością tego, że nie śpicie. Co prawda trochę boli, jak słyszymy, od której nie śpicie. Ale uwaga, kto nie śpi, jaka praca nie śpi, bardzo prosimy.
4: Mąż, ojciec pracujący na trzy prace. Własna działalność rządzi.
0: I to jeszcze inne działalność. Właśnie ojciec, mąż i praca. Znakomicie.
3: O właśnie, no tak.
5: Nie śpię, bo pracuję w gastro. I zaczynam już od rana robić śniadanie, bo goście hotelowi czekają na pyszne śniadanko.
3: Jakbym była gościem hotelowym, to chciałabym to usłyszeć o poranku.
0: Ja bym chciał w ogóle to zobaczyć o śniadanku, chociaż nie śpię w hotelu.
3: Ściskamy mocno.
6: Ja już właśnie jadę do pracy, żeby zrealizować wasze zamówienia, żeby wasze paczki dotarły na czas w tym tygodniu, wszystkie. Muszę tego dopilnować i zadbać o jak najwyższą jakość i terminowość. Pozdrawiam.
0: Gratulacje. Najwyższa jakość to jest to, co nas interesuje o poranku, oczywiście.
3: Czyli tam są nasze paczki, które kupiliśmy, zamówiliśmy w weekend. Dziękujemy bardzo za to, że o nie dbacie. Uwaga, ostatnia.
7: To serdecznie pozdrawiamy z lotniska w Krakowie w Balicach. My nie śpimy, żebyście wy mogli spać i bezpiecznie podróżować.
0: No, my to byśmy chcieli bezpiecznie podróżować, ale trzeba pracować. No właśnie. Dzięki.
3: Pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Jesteście mega pracownikami i w ogóle ten taki, wiecie, tytuł pracownika tygodnia to już co samego poniedziałku należy właśnie do was i ten tytuł wręczamy my. To jest RMF Max, 12 już prawie minut po godzinie 6, a co dla was specjalnie? ATB.

0: to jest Robin Schulz, bo nazywa się on Robin Schulz, Take It Slow, RMF Max, 6:17.
1: No i mamy dla was informację jeszcze z weekendu, będzie o czym mówić, co wspominać. Strażnicy graniczni z Krościenka, słuchajcie, zobaczyli na kamerach niedźwiedzia w weekend, który chodził tak, robił... Tak, niuchał, kopał trochę gibał z takim słupem granicznym. Aha. No krótko mówiąc, normalnie za pilnowanie granicy i za takie obchody, sprawdzanie, czy wszystko na granicy stoi, to wiadomo, są odpowiedzialni strażnicy, więc jest to swego rodzaju nowość.
0: Aha, że niedźwiedź huśtał słupem i sprawdzał, jak on działa. Tak. No świetnie, no baliśmy się, że AI nam zabierze pracę, a to po prostu niedźwiedzie. U nas granice stabilne, niedźwiedzie sprawdzają.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w Centrum Handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
6: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
10: Marzysz o nowoczesnym, energooszczędnym domu? W Care House budujemy takie marzenia w 4 miesiące na terenie całej aglomeracji śląskiej. Wybierz swój nowy dom z keramzytu na www.carehouse.pl, a my postawimy go dla ciebie szybko, solidnie, na lata.
11: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: fiu, tak się gwiżdże, tak gwiżdże Bob Sinclair. On umie bardzo robić to ładnie. 6:30, jesteście w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuszko.
3: I jakbyście się chcieli uśmiechnąć jeszcze bardziej, to zapraszamy was teraz do naszej wspaniałej porannej zabawy, która nazywa się
0: Gdzie są klucze? Ale dzisiaj ta edycja kuchnia.
3: O poranku.
0: Ważna, w tej zabawie nie ma złych odpowiedzi.
3: O właśnie. A kuchnia to jest podpowiedź, także teraz proszę wyostrzyć słuch, puścić wodze wyobraźni i puścić do nas głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Jak myślicie, gdzie dzisiaj są klucze w RMF Max?
0: Ta zabawa jest fajna, bo bawią się wszyscy zgadują, piszą różne śmieszne pomysły, a potem cała Polska słyszy i mamy po prostu z tego powodu świetny poranek.
3: No słuchajcie, jest poranek, jest poniedziałek, po prostu musimy trzymać się razem, bawcie się z RMF Max, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, gdzie są klucze.

0: się dzieje?
1: To nie jest ziewanie, to jest po prostu Offenbach. Tak mam energię od samego rana, 6.38, oczywiście w RMF Max.
0: To jest Wstawaj, Nie Udawaj, no i o tej porze z wami bawimy się najlepiej na świecie, pytając was, gdzie są klucze,
1: Maroko? Ojej, to jest fantastyczne. Gdzie są, no? Aha, no, dźwięk. Dobra, dawaj na razie.
0: Wy nam powiedzcie, gdzie są klucze, a my będziemy teraz robili dźwięk, uwaga.
2: Myślę, że te klucze są w pojemniku po lodach, oczywiście z koperkiem. Pozdrawiam.
0: No bo dokładnie, gdzie indziej, no, przecież
1: tak,
0: wiadomo.
1: Tak, no, ale jest jeszcze dopowiastka do tego.
3: Zamrażalnik, pudełko po lodach, gdzie powinna być pietruszka. A. To pewnie są klucze.
0: Czyli mamy wszystko, pietruszka, koperek.
1: I to jest wszystko, bo jest zamrażarce cały czas, przypominam.
0: Ale jest jeszcze jeden pomysł.
4: Klucze są w szufladzie z TGS-ami i ten TGS-ami, z tym bulbulatorem, który jest potrzebny do TGS-a.
1: A, no to dobra, to całe szczęście. Ja myślę, że to jest w drugiej kolumnie obok wichajstrów.
0: Super, że jesteście, to jest RMF Max. Kolejna odsłona zabawy, gdzie są klucze, jutro po 6.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: O, 11 do 7 nam się zrobiło, to Lerek w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: No i co, jest taniej to paliwo, czy nie jest? W jednych miejscach jest, w drugich nie jest. Nie, raczej jest, nie? Rewolucja objęła cały kraj, cieszymy się, tankujemy, ale słuchajcie, oczywiście musiał przyjść z Kolim i to jeszcze bardziej zepsuć, przebić to. I tak jak paliwko jest w cenie, już patrzę, 7,78,87 za diesla i ile?
0: 6,73 za 95.
2: Tak. To z Kolima 6,60, 13 groszy taniej.
0: O, 13 groszy, no ale to za 13 groszy mniej to do Czeremkę, no nie dojedziesz, no jak?
2: Jeszcze musisz dojść dojazd.
0: No właśnie.
2: Boże, czego to on nie zrobi dla popularności?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I ja myślę, że dla popularności dorzuci jeszcze te parówki. Kiełbaski?
2: Nie, niech ktoś to przebije, jak śmiało, ścigajcie się wszyscy. Kto da taniej?

0: The Kid Laroi i Justin Bieber, czyli duet, który działa idealnie. No, trochę jak kawa z cukrem o poranku, albo kawa i dobra kanapka. 5 minut zostało nam.
1: My byśmy powiedzieli...
0: Do 7?
1: Wam, co się ważnego dzieje w Polsce, no ale... Czy my musimy... Nie, zostawmy to profesjonalistom. Po to jest Flash, Sport i Pogoda, żebyście to dostali porządnie zrobione i tak będzie już
0: za 5 minut. Czy Ania jest już gotowa?
2: Jestem!
0: Jest gotowa, potwierdzamy to. Za moment do was wracamy za niecałe 5 minut z Flashem, prognozą i czym? Sportem. Bo to ważne o poranku sport uprawiać. Max!
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W M1 w Zabrzu małych książę zabierze cię w wielką podróż po świecie emocji.
7: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
6: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da!
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
2: Dzień dobry, jestem. No i na otwarcie polityczne spięcia o wyborcze obietnice. Poszło o ceny na stacjach paliw. Benzyna po 5 zł i 19 groszy za litr, którą według prezydenta Nawrockiego miał obiecywać premier Donald Tusk, to nierealny scenariusz.
3: Nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
2: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, że żeby zejść do takiego poziomu, ropa musiałaby kosztować około 50-60 dolarów za baryłkę, a kosztuje od 90 do 100. Dobra informacja jest taka, że znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej, więc na stacjach w Polsce i tak jest taniej. Kierowcy nie powinni dziś zapłacić więcej niż 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr diesla.
4: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być.
5: Oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
2: Usłyszeliśmy od kierowców przy rondzie przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Naukowcy chcą, by politycy wznowili pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o zwalczanie praktyk pseudomedycznych i dezinformacji zagrażającej zdrowiu. W sierpniu prezydent Karol Nawrocki odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego w takim razie oczekują naukowcy?
6: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji.
2: Tyle Michał Dobrołowicz. Straż Graniczna z Krościenka ma nowego inspektora. W Bieszczadach doszło do nietypowej sytuacji. Otóż niedźwiedź postanowił sprawdzić stabilność znaku granicznego. Po krótkiej inspekcji miś uznał, że wszystko grano i poszedł w las. Świadkami sytuacji byli funkcjonariusze. Wszystko nagrały kamery.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: W niedzielnym hicie Ligi Narodów lepsza Portugalia. Reprezentacja pokonała Norwegię 2-1. Piłkarze wywalczyli awans do fazy pucharowej rozgrywek. Decydującego gola strzelił Gonçalo Ramos. Powodów do radości zabrakło Niemcom, którzy bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Grecją. A o 20:45 reprezentacja Jana Urbana zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Do tego będziemy jeszcze wracać. Teraz błyskawiczna zmiana dyscypliny. Koszykarze MKS-u Dąbrowy Górniczej pokonali w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi w Gliwicach Elwik GTK 89-78.
7: Było dużo górek i dużo dołów, ale myślę, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli zwycięstwo w tym meczu, było najważniejsze, żeby dobrze otworzyć sezon.
2: Mówił po meczu kapitan MKS-u Marcin Piechowicz. W innym starciu AMW Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Będzie pięknie, będzie słonecznie i będzie bardzo ciepło. Słuchajcie, 18 stopni nad polskim morzem, 19 kresek w Warszawie i w Łodzi, do 20 stopni w Rzeszowie i w Krakowie i nawet do 21 kresek we Wrocławiu. Także są powody do radości. Biomet korzystny. Juhu. No, czego chcieć więcej?
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. RMF Max.
8: No i teraz pytanie, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? Zostać z RMF Max, to jest dobra odpowiedź. Dziękuję.
9: Odpoczywać po prostu, odpoczywać mi chodziło.
8: Tak, poniedziałek, dzień dobry, 4 minuty prawie po godzinie 7, już Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek.
8: Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami do 9. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I Marlon Hofstadt na starcie na dobrą siódmą.

0: chcesz jechać do szkoły, chcesz jechać do pracy. Walk the Moon, 10 minut po 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz słuchajcie mnie, ty i wszyscy. Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami na pokładzie do szkoły i je odwożą. Dlaczego?
0: Dlatego, że to właśnie dzieciaki mają przepytać nas, dorosłych, z wiedzy z podstawówki.
3: I nie martwcie się, to wy będziecie sprawdzać nas, a wszyscy się będą przy tym świetnie bawić, jak będziemy nie wiedzieć.
0: No i bardzo ważna informacja, można zgarnąć stówkę kieszonkowego.
3: Jak wejść do tej zabawy? Wymyślacie nazwę swojej drużyny, to musi być taka nazwa z kategorii matematyka. My wybieramy tę taką najśmieszniejszą, najbardziej zaskakującą i wysyłacie to SMS-em na numer 3001. 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: No. I tak się zgłaszacie do zabawy, my potem wybieramy nazwę drużyny i oddzwaniamy do kogoś z was. No i co? Przepytujecie nas.
3: A teraz nowość.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Nowość.
0: I to jest Iben. All of my love. 11 po 7.

0: Gramy dla Was hity na maksa, to Kygo i Take Me Back, a na zegarach jest już 20 minut po godzinie 7.
1: Słuchajcie, ten norweski lodowiec się troszeczkę nadtopił ostatnio i tam wyłonił różne artefakty z czasów wikingów, jakieś strzały i różne inne rzeczy, ale odsłania też podobno rzeczy sprzed 5-6 tysięcy lat. No i tutaj archeolodzy mówią, że podręczniki do szkoły będzie trzeba pisać na nowo, bo takie informacje, takie sensacje.
0: No to jak ktoś dzisiaj dostanie złą ocenę z historii albo na przykład z geografii, to może spokojnie powiedzieć, że tu trzeba spokojnie poczekać, bo to wszystko jeszcze się może okazać nieaktualne. Przepraszam bardzo.
1: Jest ratunek, ale też pamiętajcie, słuchajcie, teraz przechodzimy do zabawy, do tablicy proszę, czekamy na wasze zgłoszenia. Można się jeszcze zgłosić, zgarnąć stówkę kieszonkowego, jak to zrobić. Napiszcie nam nazwę swojej matematycznej drużyny SMS-em pod 3001. Do zgarnięcia jest stówka kieszonkowego.
0: I to, przepraszam, chciałam powiedzieć, nie dla rodzica, tylko dla dzieci.
1: No, tak.
0: Stówka dla dzieciaków. Kto chce stówkę, wysyła nam swoją nazwę drużyny pod 3001.
2: Reklama. Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. Sky Plus od Atal. Możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
7: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
6: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
7: Pokaż. No, fajne, pasuje.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.

0: poniedziałek jest to wiele bardziej znośny. Whatever turns you on i Axwell w RMF Max.
1: No właśnie, zacznijmy ten poniedziałek jakoś tak dobrze, dobra? W RMF Max są w końcu do wygrania naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Wow. Największe. W piątek Asia wygrała 12 tysięcy złotych, a Monika wygrała aż 74 tysiące złotych.
0: No i teraz pytanie, czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy jutro o poranku w RMF Max wspominali twoje imię, tak, prawda? Że na przykład tam, nie, Mateuko wygrał milion złotych. No weź sobie wyobraź.
1: Albo
0: wygrywasz
1: Karolina.
0: Na przykład milion dzisiaj w RMF Max, dzwonisz do szefa, bierzesz wolne na jutro i od rana leżysz w łóżku jako milioner albo milionerka.
1: I dzisiaj właśnie wy macie taką szansę. To możesz być ty. Wyślij SMS-a na 7467 za 490 i zagraj o milion.
0: Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 490 zł albo przez rmfmax.pl. RMF Max. Wejdź do zabawy teraz. Reklama.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
13: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Tak jest, to są porządne bity, porządne hity od rana. Neptunika w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tymczasem sardynki z puszki są nową maczą, słuchajcie. Naprawdę. Dla Gen Z sardynki to już nie jest po prostu obciachowa konserwa, tylko to jest superfood, który ma nam zapewnić glow up i zadbać między innymi o naszą skórę. Krótko mówiąc, sardynki znowu są hot, znowu są w modzie.
0: To czekam na te miksy. Sardynki o smaku maczy, sardynki z dubajską czekoladą, lody sardynkowe, no i ten taki lansik, wiesz, żeby być modnym, to zamiast kubka z maczą po mieście popylasz z puszką sardynek.
3: Ja sobie tak myślę, tylko że fajnie, ale jak do takiej puszki sardynek włożyć słomkę, no?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Wszystko, co najlepsze, wszystko, czego potrzebujecie, macie w RMF Max, to z Karcem z 5 minut przed godziną 8.
1: Wyobraźcie sobie, że powstał ranking miast, w których się najlepiej wyśpisz, na szczycie Reykjavik, Cork w Irlandii i Kowno na Litwie. Tam się śpi najlepiej.
0: Czyli co, jak się nie wyspaliśmy, to po prostu byliśmy w Zoom-mieście.
1: Tak jest. A więcej pożytecznych informacji już za moment. Flash, sport i pogoda. Nie śpimy.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: W M1 w Zabrzu małych książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
13: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia. Radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
12: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
14: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
15: Doradczyni klienta.
14: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
16: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na dzień nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
18: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: Na zegarach jest 8, Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
5: Jestem
4: kolejny raz.
5: Dzień dobry ponownie.
4: Pogoda?
6: Właśnie w tej chwili w Świnoujściu zaczynają działać saperzy. Rusza akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej. Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Obiekty zostały zidentyfikowane jako brytyjskie miny lotnicze. Mają około 3 metrów długości, a każda z nich zawiera od około 350 do 550 kg materiału wybuchowego.
7: Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych.
6: Tyle Anna Pałamar. A my o poranku standardowo informujemy kierowców o tym, co dzieje się na trasach w Polsce. Problemów spodziewajcie się teraz na A1 w Śląskiem. To jest odcinek między węzłami Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek. A zmotoryzowani ostrzegają też przed gęstą mgłą na 70 czwórce w Świętokrzyskiem, gdzie doszło do wypadku.
8: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego powoli się korkuje.
6: Latanie będzie nas tymczasem kosztowało więcej. W przyszłym roku tani przewoźnik Ryanair już taki tani nie będzie. Zapowiada podwyżki o 15%. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty, ale te wygasają.
9: Paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
6: Tyle ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Poniedziałek może nie rozpieszcza nas dobrymi wiadomościami, ale mamy coś na pocieszenie. Tankowanie w Polsce będzie tańsze. Rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty. Ceny paliw poszły w dół. Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,73 zł za benzynę 95 i 7,88 za diesla. W południe minister energii wyda obwieszczenie z nowymi maksymalnymi cenami paliw na jutro. A z kinowych rewelacji Avengers, koniec gry, ponownie najbardziej dochodowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie 2 miliardy 925 milionów dolarów, wyprzedzając Awatara o kilka milionów. Avengers, koniec gry, powrócił do kin 25 września w rozszerzonej wersji pod tytułem Avengers Endgame Encore.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Nasza tenisistka Iga Świątek wywalczyła awans do kolejnej rundy w prestiżowych zmaganiach rangi WTA 1000 w Pekinie. Polka wygrała chwilę temu z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Nasz tenisista pokonał 7-6, 6-2. Karena Khachanova o 9:00 znów pojawi się na korcie i w półfinale zagra z Australijczykiem Aleksem Deminorem. Biało-czerwoni piłkarze tymczasem zagrają dziś o punkty Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu 20:45. A nieco wcześniej, bo 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra z Włochami.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Ma być pięknie i słonecznie właściwie w całym kraju. Nawet gdyby miały się pojawić jakieś takie obłoki, to delikatne, niegroźne, deszczu z tego nie będzie. Korzystajmy z pięknej pogody. Będzie też ciepło. 18 stopni zobaczymy nad Polskim Morzem. 19 w Bydgoszczy, w Warszawie. Podobnie będzie w Łodzi. 20 kresek w Krakowie i 21 w Zielonej Górze.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: To ja mam jeszcze jedną dobrą informację. To jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Zostańcie z RMF Max, będzie to na pewno fajny start tego dnia. Alan Walker i Ava Max już teraz na zegarach 4 minuty i pół po godzinie 8. No i co, dobra zabawa do 9. Mateusz Marek.
1: Karolina Kowalska.
4: Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami. Pitbull i Seabull za chwilę też będą. Zostańcie koniecznie. Dzień dobry, to wstawaj, nie udawaj.

0: To jest RMF Max, to jest Cibul i to jest DJ Is Your Second Name i to jest też 10 minut po godzinie 8.
1: A teraz w RMF Max można wygrać ogromne pieniądze i mówię tutaj o naprawdę ogromnych pieniądzach, bo chodzi konkretnie o milion.
0: Wow! Słuchajcie, milion, a minimum 5 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu, no i potem po prostu, no jest pole do popisu.
1: Ale jak słuchacie RMF Max i to rano, to może zróbmy coś takiego, żebyście mieli lepiej niż inni.
0: Zróbmy
1: tak?
0: To.
1: Zróbmy, żebyście wy mieli lepiej. Także u nas, ale teraz, to jest ważne, teraz każde zgłoszenie pomnożymy wasze szanse razy 477.
0: Jak się zgłosić? Już mówimy, uhu. To jest serio mega proste, a jak jest proste, to czemu po prostu tego nie zrobić? Wysyłasz SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 z VAT-em albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. Każde hasło MAX mnożymy razy 477 razy ślimax na 7467. Jak

0: Gramy hity na maksa 18 po 8, Eli Ox.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Hej Karolina, co dobra już na Sylwestra?
0: Nie wiem, o czemu pytam.
3: Wiem, jeszcze jest wcześniej za takie pytania, ale już niektórzy mają nową ofertę i hotel w Pobierowie, ten taki, kojarzycie, największy ten kolos, ten, w którym był też Książulo, za Sylwestra ogłosił, że chciałby od pary prawie 7 tysięcy złotych polskich koła.
0: Bo 7 tysięcy, bo to jest ten hotel, co tam była ta afera, że w pokoju było 30 stopni, prawda?
3: Tak,
0: u Książula.
3: Tak.
0: Nawet się zastanawiam, czy w grudniu, w Sylwestra, w środku zimy, to 30 stopni to byłby jakikolwiek problem?
3: Nie. A wiecie, co łączy Polskę, co łączy w Polsce Zakopane z nadmorskimi kulortami?
0: Nie.
3: Ceny, kochani, oczywiście, ceny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Oszczędzaj z Air Arabia Lex Katowic już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 17 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
13: Trenuj w City Fit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
19: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: dobrze znany i bardzo lubiany oczywiście. Avicii w RMF Max.
1: Myślałam, że ty. Mam nadzieję, że się też dobrze bawicie z RMF Max i z porankiem. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, ale spokojnie, nie ten polski, taki udawany międzynarodowy. Nie trzeba dzisiaj kupować bombonierek i kwiatków.
0: Ale właśnie z tej okazji my szukamy nauczycieli was. Nagrajcie nam głosówkę, czego moglibyście uczyć, dobra?
1: No, zróbmy wszystkim taki śmieszny dzień i dowiedzmy się, gdzie i kogo moglibyście nauczyć jakichś bardzo pożytywnych rzeczy.
0: No, u kogo moglibyśmy się my nauczyć? Uczyć, no. Przed profesor od przypału, to mógłbym być ja.
1: Albo pani od spóźniania, pozdrawiam.
0: Trafiło na ciebie, super. Nauczycieli odrobienia kanapek, macie fantazję, wiemy to. Wysyłajcie nam głosóweczki na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jak nie robiliście tego jeszcze nigdy wcześniej, a my mamy gadżety.
1: Mamy gadżety, nie mamy ocen, mamy za to gadżety i chętnie je rozdamy. Nauczycielem, od jakiego przypału moglibyście być? Prześlij głosówkę teraz na Messenger. RMF Max czekają fajne nagrody. A co Salia?

0: Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was o to, jakim nauczycielem jakiego przedmiotu moglibyście być, czego moglibyśmy się od was w życiu nauczyć.
0: W szkole życia.
3: No i zapraszamy w związku z tym do naszego pokoju nauczycielskiego.
0: Zapraszamy do naszego pokoju.
4: Mogłabym być profesorem tak zwanym... A co się stało?
5: Tam mogłabym być panią od budzików. Jestem mistrzem w przesuwaniu alarmu o 5 minut.
6: Ja bym mógł być nauczycielem od to się zrobi później.
7: Mógłbym być nauczycielem matematyki, bo codziennie liczę, ile zostało do końca pracy.
0: A ile zostało czasu do końca pracy? No, jest poniedziałek rano. Nie chcemy cię martwić, ale został jeszcze cały czas do końca pracy.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
14: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
22: Halo, Kasia?
23: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
22: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
23: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
24: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
26: Lidl, to się opłaca. Let's go!
27: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
26: I po reklamie.

0: typo.
1: Hej, to Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: Siema, to Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.

0: Zagraliśmy, żeby pasowało do tego słońca za oknem. DJ Antoine i Welcome to Saint Tropez, a to jest RMF Max i 10 minut do godziny 9.
1: I ważne pytanie od naukowców. Czy koty tęsknią, kiedy jedziesz na urlop? Czy twoje kitku kochane zalewa się łzami?
0: Nie mów nam tego! Nie mów!
1: No i chodzi o to, że jak wracasz, no to koty mogą reagować tak entuzjastycznie, ale zdarza się też, że reagują tak powściągliwie. Mhm. No bo przynosimy, okazuje się, nowe, różne zapachy, których nie znają. Zapach kremu do opalenia, zapach wiatru i morza.
0: No. O, takie luksusowe zapachy. Czyli co, tęskni, no ale tego nie okazuje.
1: Jak to koty. To jest nowość w RMF Max.
0: Karol G, Baby Wow, 9 do 9.

0: Mamy wszystko, co lubicie. W poniedziałek od samego rana Dawid Podsiadło i To, co masz, ty gra w RMF Max na 5 minut do godziny 9.
1: Słuchajcie.
0: Słuchamy.
1: 77% badanych Polaków uważa, że hejt w internecie powinno się karać mandatami.
0: No i fajnie.
1: A reszta co? Reszta hejtuje ten pomysł, czy jak? Bo nie rozumiem.
0: Więcej ważnych informacji za moment we Fleszu o 9. Zostańcie z RMF Max. Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
16: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland. I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk. Punktualnie o 9:00 mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Rośnie średnia wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. Kto planuje takie wyjazdy?
2: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają klientów. A trzecia grupa to osoby, które mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie muszą pracować i tak lubią Stany Zjednoczone, że chcą zostać tam na dłużej. Prawnicy przewidują, że jeśli sytuacja międzynarodowa będzie spokojniejsza, liczba osób, które chcą wyjechać do Stanów, od razu wzrośnie.
1: Informował Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: W nogach niemal 500 kilometrów, w wirtualnej puszce niemal 250 tysięcy złotych. To efekt zakończonej właśnie akcji Andrzeja Kowalczyka, który postanowił przez 72 godziny biegać dookoła jeziora Paprocany. Wszystko po to, by wesprzeć budowę śląskiego hospicjum stacjonarnego dla dzieci Tu się tuli. Udało się, projekt wsparło 1900 osób. W Pszczynie trwają bezpłatne kursy pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych. To są kursy organizowane przez harcerską organizację Szare Szeregi we współpracy z Fundacją K2. Ilu uczniów bierze udział w szkoleniach? Posłuchajcie.
3: Prawie 600 uczniów uczestniczy w programie MONU, gdzie uczymy pierwszej pomocy. Jest to jedna z wielu akcji, ponieważ to nie tylko w naszych szkołach uczymy się pierwszej pomocy. Doposażyliśmy również wszystkie nasze obiekty w AED, również w miejscach, gdzie przebywa większa ilość osób czy turystów, również mamy defibrylatory. No i bardzo fajna akcja, którą robimy już po raz kolejny 16 października o godzinie 12:00. Zapraszam na Pszczyński Rynek, ponieważ razem z ratownikami, razem z harcerzami, razem z WOŚP-em będziemy pobijać rekord Guinnessa właśnie w pierwszej pomocy.
1: Mówił Dariusz Skrombol, burmistrz Pszczyny. A w Tarnowskich Górach będzie nowy skatepark. Ma kosztować 1 000 000 złotych i pojawi się tuż przy hali sportowej. Projekt i pozwolenie na budowę już jest, a chodzi o rozwijanie pasji wśród dzieci, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
4: Moim marzeniem i bardzo bym chciał, żeby też szczególnie środowisko tutaj w województwie śląskim może o tym pomyślało, żeby stworzyć taki obiekt olimpijski. To jest wspaniale rozwijająca się dyscyplina olimpijska i uważam, że w województwie śląskim jest specjalnie dedykowany program inwestycji strategicznych. Każdego roku przeznaczamy tam właśnie na wsparcie dużych projektów, przeznaczamy kwotę 300 milionów złotych, czasami więcej. Śląsk, jeżeli chodzi o sporty skate'owe, jest bardzo mocny, żeby być może powstała i tutaj, na Śląsku, czego sobie bardzo życzę.
1: Tyle Jakub Rutnicki, a w dwupoziomowym skateparku w Tarnowskich Górach będzie m.in. quarterpipe, platformy street mała i duża oraz jumpbox. Na koniec ostrzeżenie: w Dąbrowie Górniczej na osiedlowym parkingu doszło do kolizji z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu osobowego. Policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę hulajnogi, który miał w organizmie 3 promile alkoholu. Mężczyzna uderzył w zaparkowaną osobówkę. Sprawą zajmuje się teraz policja, która podkreśla skrajnie nieodpowiedzialne zachowania. I to wszystko w tym fleszu. Następne za godzinę. Teraz sprawdzamy pogodę.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Poniedziałek na Śląsku przyniesie sporo chmur, ale pojawią się również przejaśnienia na termometrach, w tym najcieplejszym momencie dnia 19 stopni w Zabrzu, 20 może być w Katowicach i w Tychach. Ciągle jeszcze bez opadów deszczu, tak obiecują synoptycy. Wiatr będzie, powieje słabo z zachodu, w porywach maksymalnie do 18 km na godzinę. A ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się w poniedziałek na wysokim poziomie i do końca dnia ma się to nie zmienić. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: 5 po 9 w RMF Max. Jak nie macie śniadania w pracy, to bardzo proszę dać ci suchar do was.
8: Suchar na start. Dlaczego kurka nie może latać?
7: No.
8: Bo to grzyb. Durne, wiem, durne. Ale to był bardzo fajny program z wami. Wstawaj, nie udawaj. Dziękujemy. Karola Kowalska.
7: Mateusz Marek i Somber. Do jutra.

Ring my bell. Ajci Mata w RMF Max. A propos dzwoniących dzwonków, to poniedziałek najgorszy jest ten dzwonek, dźwięk budzika dzwoniący. Chociaż nie, przepraszam, bo gorszy może być telefon o 9 od szefa, jak mieliśmy na godzinę 9 odbieramy, a tam gdzie ty jesteś? No, ale mam nadzieję, że ten poniedziałek nie przyniósł wam takich atrakcji. Atrakcje muzyczne będą na pewno przez najbliższe 3 godzinki w byle do obiadu najlepszym programie do słuchania w pracy. O muzykę do pracy, żeby szybciej leciało, nie musicie się już martwić. Dawid Wiązek, dzień dobry, a to Maneskin, I Wanna Be Your Slave.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Live w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marzysz o nowoczesnym, energooszczędnym domu? W Care House budujemy takie marzenia w 4 miesiące na terenie całej aglomeracji śląskiej. Wybierz swój nowy dom z keramzytu na www.carehouse.pl, a my postawimy go dla ciebie szybko, solidnie, na lata.
8: I po reklamie.

Siara, ptaki bojający klasyczek w RMF Max od Black Eyed Peas. No na antenie nie wolno używać brzydkich słów, tych na P również, no ale muszę to powiedzieć. Mamy poniedziałek i wiadomo, w poniedziałek można tam rozpaczać, Jezu, znowu poniedziałek, ale są takie sposoby, żeby jednak tak na początku tygodnia dać sobie kopa, dodać sobie energii i o to was właśnie chciałem zapytać, jaki jest wasz sposób na poniedziałkowy kop w nowy tydzień, na takie dobudzenie, pobudzenie się, czy to jest standardowo kawa, czy może potrzebujecie czegoś słodkiego, a może uśmiech bąbelka dodaje najwięcej energii, a może nic tak nie daje kopa w poniedziałek, jak widok szefa w pracy po raz pierwszy w nowym tygodniu. Dajcie znać na 3001 SMS-owo, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo można napisać na Messengera RMF Max, albo nagrać głosóweczkę. I ja za najciekawsze komentarze, najfajniejsze głosówki będę mieć dla was gadżety RMF Max. Co wam daje kopa na nowy tydzień? Piszcie śmiało 3001 albo Messenger RMF Max.

0: Everlasting w RMF Maxi, skoro nam już tutaj tak Armin i Sasza podkręcili tempo, no to my też podkręcamy. Podkręcamy, wiecie co podkręcamy? Twoje szanse podkręcamy na zostanie milionerem. Milion złotych jest dzisiaj znów do zgarnięcia w złotej kumulacji. A kiedy najlepiej dołączyć do gry o te pieniądze? Dokładnie teraz, bo teraz w tym momencie odpalamy rundę bonusową, specjalną rundę bonusową. Dzisiaj mamy 5 października, czyli 5-10. Czyli 510 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia i te SMS-owe, czyli hasło MAX wysłane pod 7467 za 4,92 i te, które zostawiacie na naszej stronie na rmfmax.pl. Milion złotych w puli, 5 tysięcy za to tylko, że odbierzecie telefon. Mniej się u nas wygrać w finale nie da, ale więcej jak najbardziej. Nawet milion złotych, które może odmienić twoje życie i pozwolić spełnić te najskrytsze marzenia. rmfmax.pl albo 7467 teraz wysyłaj hasło MAX, no bo runda bonusowa tylko 10 minut potrwa.
1: MAX. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF MAX. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
10: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
14: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Poniedziałek na Śląsku przyniesie sporo chmur, ale pojawią się również przejaśnienia na termometrach, w tym najcieplejszym momencie dnia 19 stopni w Zabrzu, 20 może być w Katowicach i w Tychach. Ciągle jeszcze bez opadów deszczu, tak obiecują synoptycy. Wiatr będzie, powieje słabo z zachodu, w porywach maksymalnie do 18 km na godzinę. A ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się w poniedziałek na wysokim poziomie i do końca dnia ma się to nie zmienić. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: RMF Max. RMF Max Śląsk.

Są kawałki, które po prostu potrafią zrobić klimacik, a są też takie nieśmiertelne rozbujacze, takie jak ten od Shona Paula i Alexis Jordan przed chwileczką. Got to Love You w RMF Max Śląsk. Zbliżamy się do godziny 10, punktualnie o 10 oczywiście. Flash w RMF Max, w którym będziemy między innymi mówić o kondycji psychicznej mieszkańców Katowic. Tak, złożony temat, ale będzie też inauguracja odblaskowej akcji Świeć przykładem. I zajrzymy sobie do Gliwic, do nie wiem czy największego, ale chyba najbardziej urokliwego parku w Gliwicach, do Parku Szwajcaria, w którym właśnie rozpoczyna się kolejny etap rewitalizacji. Szczegóły o 10 we Fleszu, będzie też pogoda.

0: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
1: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
0: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
1: Pokaż. No, fajne, pasuje. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w Centrum Handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na Ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Witajcie, mam na imię Klaudia.
11: Cześć, jestem Kuba.
12: Hi, this is Britney Spears.
13: Hi, this is David Guetta.
14: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Śląsk 88 i 1 FM.
17: Punktualnie o 10 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Zdaniem analityków po obniżeniu cen paliw inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4% licząc rok do roku. Czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
18: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
19: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
18: Wyliczał ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych? Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
17: Tyle Igor Skrzypek.
16: Słuchacie RMF Max Śląsk.
17: Teraz czas na Katowice. Będzie można porozmawiać o kondycji psychicznej mieszkańców. Cały pakiet rozmów zaplanowano od jutra do piątku w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. To przy ulicy Bankowej. W programie znalazły się rozmowy, warsztaty i spotkania. Będzie też koncert oraz projekcja filmu w kinie Światowid.
20: Przede wszystkim będziemy rozmawiali z mieszkańcami i ich zapraszamy na to spotkanie. Będziemy rozmawiali o zdrowiu psychicznym w różnych kontekstach. Będziemy mówili o tej terapeutycznej roli miasta, bo mamy nawet taką prelekcję o temacie Miasto, mój terapeuta, pani doktor Tulai. Będziemy mówili o tych pomysłach, które już są wdrażane. Będziemy mieć warsztaty i będziemy mieli projekcję filmu niełatwego, powiedz mi co czujesz. I będziemy mieli jeszcze do tego koncert. Koncert, jak mówiłam, nietypowy, gdzie muzyka będzie tym terapeutą.
17: Mówiła Magdalena Skwarek, pedagog, a przypominamy, konferencja potrwa do piątku. Z kolei już dzisiaj, punktualnie w samo południe w Katowicach na rynku odbędzie się inauguracja akcji Świeć przykładem, noś odblaski. Celem inicjatywy jest zachęcenie pieszych do noszenia elementów odblaskowych dla poprawy bezpieczeństwa na drogach. Śląska Drogówka wraz z wicemistrzem Polski w rajdach samochodowych Jarosławem Szeją i jego zespołem będą rozdawać odblaski mieszkańcom aglomeracji katowickiej. Akcja ma zwiększyć widoczność pieszych, zmniejszyć ryzyko wypadków. Każdego dnia przecież można usłyszeć o tragicznych zdarzeniach, kiedy kierowca zbyt późno zobaczył pieszego, a zmierzch zapada coraz szybciej. Taki gadżet nic nie waży, a może uratować życie. Na koniec przenosimy się do Gliwic. Ruszył kolejny etap prac w parku Szwajcaria w Gliwicach. Pracy jest sporo. Po przebudowie staw będzie pełnił funkcję naturalnego zbiornika retencyjnego, a mówi o tym więcej Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.
0: Będzie taki moment do końca października, kiedy będzie nieco utrudnione wejście do parku, dlatego że te prace będą prowadzone w rejonie głównego wejścia, ale wciąż do parku będzie można wejść od strony restauracji Szwajcaria, Stara Szwajcaria.
17: Mówiła Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać we fleszach w RMF Max Śląsk. A następny flesz już za godzinę. Teraz sprawdźmy prognozy pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: W prognozach pogody dla Śląska duże zachmurzenie i chmury, które straszą, ale podobno jednak nie będzie padać. Parasole mogą dzisiaj zostać w domu. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 19, może 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna przez cały poniedziałek. Wiatr będzie, powieje z zachodu w porywach do niespełna 20 km na godzinę, więc momentami temperatura odczuwalna może być trochę niższa od wartości na termometrach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Dzień nauczyciela ten polski jest za tydzień z hakiem, ale Dzień Nauczyciela Międzynarodowy to dzisiaj, także pozdrawiamy wszystkich Belfrów. A pewnie nas nie słyszą, bo mają lekcje, ale pozdrowić nie zaszkodzi. Dawid Miązek, zapraszam po 10 w RMF Max, Temper City Self-Aware. No!

świeżynka od Iwki. Poza tobą nic w RMF Max. To była nuta tegoroczna. No to teraz dla odmiany robimy sobie podróż w czasie. Nasz wehikuł czasu ustawiamy na 2003 rok. O, i lecimy. No i słuchajcie, w tym 2003 to powstało mnóstwo, naprawdę mnóstwo utworów do poruszania bioderkami. Obrodziło to Beyoncé, Crazy in Love, Black Eyed Peas, Where's the Love. Ale nic tak nie bujało i nie buja do dzisiaj jak ten numer. Jamelia i Superstar, teraz w RMF Max.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
3: No i mamy jesień.
4: A ja mam dla Ciebie cynk.
3: O, cynk. W sensie podpowiedź?
4: Tak, podpowiedź brzmi... Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
3: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety Cynk Picolinian od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: To ma sens.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Skała Afrodyty. Plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
15: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
20: RMF Max.
21: RMF Max Śląsk.

DJ Deli, oczywiście Deli Supreme. Słuchacie RMF Max Śląsk, a my wracamy sobie do weekendowych wydarzeń sportowych na chwileczkę. Zainaugurowała rozgrywki Polska Liga Koszykówki. No i od razu na dzień dobry w pierwszej kolejce mieliśmy derbowe starcie. Derby województwa śląskiego. GTK Gliwice u siebie przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 78-89. Świetnie się spisał nowy nabytek klubu z Dąbrowy Górniczej Jordan Hall, który ma na koncie kilka meczów w NBA. Także pewnie będą z niego ludzie. W tematach hokejowych GKS Katowice nieoczekiwanie wygrał z Energą Toruń aż 7-0. Nieoczekiwanie, bo torunianie niepokonani od 6 meczów wcześniej, a GKS Katowice z taką średnią formą. Liderem tabeli wciąż Polonia Bytom, która tym razem uległa GKS-owi Tychy u siebie 1-2, a z kolei GKS Jastrzębie przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 2-4. Dobra, wracamy do grania, ale już do grania muzyki. Bibi Rexa z nami, Faithless, New Religion.

0: Tame Impala i Loser w RMF Max. Wszystko jest fajne w tym numerze, poza tytułem, no bo loser to wiadomo, przegrany. No to nie, no to słuchajcie, zmieniamy loser na winner. Chcesz zostać zwycięzcą albo zwycięzczynią? Chcesz wygrać dzisiaj 1 000 000 złotych? Przecież to jest możliwe. 5 000 dajemy za samo odebranie telefonu, a 1 000 000 złotych czeka tam na was w sejfach. Gdzie? W złotej kumulacji oczywiście. Tylko najpierw trzeba wyciągnąć rękę po kasę. A to na szczęście nie jest trudne, bo wystarczy wyciągnąć rękę po smartfona i wysłać do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92 albo wbić na www.rmfmax.pl, czyli umówmy się, wiele robić nie trzeba, dużo to nie kosztuje, a może się zwrócić tak, że po prostu no, nie do ogarnięcia. 5 000 na koncie, no to będziemy się cieszyć, ale 1 000 000 złotych jak wpadnie na konto, nie, no to już szaleństwo po prostu. Ja już zazdroszczę tej osobie, która będzie wydawać te pieniądze, no może tobie zazdroszczę. To ty nie zazdrość nikomu, tylko po prostu zgarnij te pieniądze, miej je dla siebie, rmfmax.pl albo 7467, nawet 1 000 000 złotych do wzięcia. RMF Max.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: prognozach pogody dla Śląska duże zachmurzenie i chmury, które straszą, ale podobno jednak nie będzie padać. Parasole mogą dzisiaj zostać w domu. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 19, może 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna przez cały poniedziałek. Wiatr będzie, powieje z zachodu w porywach do niespełna 20 km na godzinę, więc momentami temperatura odczuwalna może być trochę niższa od wartości na termometrach.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: RMF Max.
23: RMF Max Śląsk.

Super, moce w RMF Maxi, męskie granie, orkiestra, a jak już jesteśmy przy rzeczach super, to nie można nie wspomnieć o pogodzie, bo jak na początek października naprawdę nie ma co narzekać i tak w ubiegłym tygodniu wydawało się, że to będą tylko takie chwilowe podrygi lata, że zaraz po weekendzie będzie ochłodzenie, ale tu widać jeszcze aura postanowiła dać nam parę dni na nacieszenie się słoneczkiem i dobrze, dziękujemy. Także korzystajcie, bo w drugiej połowie tygodnia już chyba nie będzie tak dobrze. O pogodzie za chwilę, punktualnie o 11:00 najpierw flash, potem prognoza, ale przed 11:00 jeszcze Robin Schulz i Take It Slow.

0: Polsce.
1: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie

0: I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
2: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
1: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
2: Pokaż. No, fajne, pasuje.
3: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: I po reklamie.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 11. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Do 18 października szlachetna paczka przedłuża rekrutację wolontariuszy. Wciąż brakuje prawie 1500 osób, szczególnie w województwach opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Każdy wolontariusz to szansa na realną pomoc. Jedna osoba odwiedza średnio 3 rodziny. W zeszłym roku wsparcie otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin. Wolontariat w paczce można połączyć z codziennym życiem. Nie są wymagane szczególne umiejętności. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wypełnij formularz i czekaj na kontakt.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Dwupoziomowy skatepark w Tarnowskich Górach, bardziej nowoczesny i bezpieczny, tak ma się zmienić jeden z najstarszych tego typu obiektów na Śląsku, na którym można śmigać na deskach, rowerach, rolkach czy hulajnogach. Skatepark znajduje się w sąsiedztwie parku wodnego, właśnie przebudowywanego i pokrywanego nowym dachem. Samorząd wnioskował o pokrycie ponad połowy kosztów skateparku, szacowanej na ponad 5 milionów złotych. Na razie udało się zdobyć ministerialną promesę na 1 000 000 złotych. Tak na dobry początek.
7: Tu 1 000 000 złotych to kwota wsparcia gwarantująca gdzieś ćwiartkę budowy tej inwestycji. Tak naprawdę przebudowujemy najstarszy skatepark w tej części Śląska. Natomiast no, każda kwota jest dobra i cieszymy się, że taką kwotę otrzymaliśmy, bo to nam pozwoli, aby ten nowoczesny obiekt już zaprojektowany wykonać w dobrej technice, w dobrej technologii. Pan minister zainspirował nas możliwością pozyskiwania w przyszłości środków na przykład na zadaszenie tegoż akwaparku. Rzecz niezwykle istotna dla młodych ludzi tutaj. Zobaczymy.
5: Mówił Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. Nowy skatepark ma mieć powierzchnię ponad 1000 m2. Jeśli uda się uzbierać pozostałą sumę, to prace budowlane mogłyby ruszyć już w przyszłym roku. W Pszczynie ruszyła budowa nowej ścieżki rowerowej Dwóch Zapór. Ścieżka połączy zapory w Goczałkowicach i Łące. W sumie to będzie ponad 2,5 km nowej trasy dla rowerów i dla rowerzystów.
8: To malownicze tereny, dzięki temu możemy podróżować między dwoma zaporami, między koroną zapory w Goczałkowicach, a zaporą łącką. Kilkukilometrowy szlak, który poprowadzi nas między innymi pośród pięknej Alei Dębowej. Wobec tego to jest brakujący taki element, który na pewno przyciągnie wielu miłośników przyrody.
5: Tyle Piotr Łapa, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Pszczynie. Na koniec jeszcze kulturalne przypomnienie. W Bytomskiej Galerii Rotunda Miejskiej Biblioteki Publicznej jeszcze do 30 października możecie oglądać wystawę malarstwa pod tytułem Bytom w akwareli. Autorką prac jest Magdalena Śliwińska, a na obrazach wszystkie najbardziej znane i najpiękniejsze zakątki Bytomia. Patrząc na te obrazy, można sobie też przypomnieć, jak wiele z tych zakątków jest naprawdę zielone, jakby stworzone do namalowania. Dodajmy jeszcze, że Magdalena Śliwińska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. I tą informacją kończymy nasz flash o 11. Następny w samo południe. Teraz jeszcze sprawdźmy prognozy pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Specy od pogody mówią, że w poniedziałek na Śląsku będziemy mieli nad głowami sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19, może nawet 20 stopni. Opadów deszczu na dzisiaj nikt nie przewiduje, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr będzie raczej słaby. Powieje z zachodu w porywach maksymalnie z prędkością do 20 km na godzinę, więc bez szaleństwa. Na koniec jeszcze sprawdźmy ciśnienie atmosferyczne. To cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: To, co najtrudniejsze, to już umówmy się, w poniedziałek za nami. Poniedziałkowa pobudka za nami, poniedziałkowy poranek za nami. Także taka końcówka przedpołudnia, to już w zasadzie zaczynamy drogę z górki ku fajrantowi. Tego się trzymajmy po godzinie 11. Ostatnia też godzina przedpołudnia i ostatnia godzina programu Byle do obiadu. Najlepszego programu do słuchania w pracy. I tę ostatnią godzinę otworzy nam Zalia. Tylko kochaj mnie. Dawid Miązek, jestem z wami do 12. Zapraszam.

0: Four to the floor, Offenbach i Star Sailor w RMF Maxa. W ogóle nie zapytałem, jak się wam tam tankowało po weekendzie. Była ulga, czy nie? No jednak wreszcie trochę te przyjemniejsze ceny na pylonach. Chociaż powiem wam, że jakby mi ktoś, nie wiem, rok temu powiedział, że ja się będę cieszył z ceny 6,78 za 95 i że będę się cieszył, że olej napędowy jest poniżej 8 zł, to bym go wyśmiał. No a się okazuje, życie pisze różne scenariusze, no ale wiadomo, wszystko to wina Donalda, a którego, to już każdy sobie może wybrać w zależności od sympatii. Karol G, Siante ubiera Conocido.
1: Max. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: wysoko i jeszcze wyżej. Tak, lecimy z Tobim, Romeo, Fly High w RMF Max. Słuchajcie, w internetach burza, oburzenie na Andziax po raz nie pierwszy zresztą, bo wydała podobno kilkanaście tysięcy złotych, 17 tysięcy złotych na dynię, bo miała jesieniara Muti, kupiła kilkaset kilogramów dyni do udekorowania domu. No i czy to wypada, prawda, tyle wydawać na takie zachcianki? Czy wypada, czy nie, to ja nie wiem, ale kto bogatemu zabroni? Jak wy zgarniecie milion złotych, jak ten milion złotych wyląduje wam na konto, to kto wam zabroni wydać go na co chcecie? Na przykład na zachcianki, nie wiem, 300 kilogramów na przykład kiełbasy toruńskiej, albo na przykład cały kontener tych takich gniotków, nie? Bo macie ochotę, bo was stać, bo tak. Jak sobie zapewnić takie pieniądze? Milion złotych na zachcianki albo marzenia? No trzeba dać sobie na to szansę w złotej kumulacji, bo codziennie mamy milion do wygrania. rmfmax.pl, tam was zapraszam, wchodźcie do zabawy, albo wysyłajcie SMS-a pod 7467 z hasłem max za 4,92. I nawet jeżeli to dzisiaj nie będzie milion, na przykład Monika w piątek wygrała 74 tysiące złotych, ale to też chyba nie będziesz narzekać, nie? Daj sobie szansę. rmfmax.pl albo 7467, hasło max wysyłaj.
1: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w supercenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
11: W M1 w Zabrzu Małych Książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
12: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
11: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
13: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Śląsk 88.1 FM.

Take Me Back. Kygo i Max McTown, to jest RMF Max Śląsk. Jeszcze tylko 5 miesięcy, jeszcze tylko 5 miesięcy, tak mogą sobie powiedzieć kierowcy ze Śląska, którzy często jeżdżą w stronę Krakowa, oczywiście autostradą A4, oczywiście jednym z najdroższych odcinków w Polsce w przeliczeniu na kilometr. No i oczywiście wiecznie zakorkowanym. Już za 5 miesięcy, dokładnie 16 marca 2027 roku, tę drogę przejmuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i w tym momencie autostrada dla osobówek robi się bezpłatna. GDDK ja też już od razu zapowiada pracę nad rozbudową autostrady o trzeci pas. Jakoś do tej pory przez 30 lat prywatny zarządca nie mógł tego zrobić. No oczywiście to nie znaczy, że ten trzeci pas od razu powstanie, ale przynajmniej już jakoś się przybliży, a wiadomo, że jest potrzebny na wczoraj tak naprawdę. No i jeszcze jedna rzecz, to Ministerstwo Infrastruktury zapowiada audyt, że umowa z dotychczasowym operatorem zostanie dokładnie przeanalizowana i sprawdzona i dowiemy się, za co tak naprawdę płaciliśmy przez te 30 lat. To ja się tak zastanawiam, a to nie można było tego audytu zrobić wcześniej? Naprawdę trzeba było czekać aż do końca umowy? No co za przypadek? Somber z nami w RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Mam na imię Jadek.
3: A ja Daniel.
4: Cześć, tu Roxy Węgiel.
5: Cześć, tutaj Trip.
6: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Specy od pogody mówią, że w poniedziałek na Śląsku będziemy mieli nad głowami sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19, może nawet 20 stopni. Opadów deszczu na dzisiaj nikt nie przewiduje, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr będzie raczej słaby, powieje z zachodu w porywach maksymalnie z prędkością do 20 km na godzinę, więc bez szaleństwa. Na koniec jeszcze sprawdźmy ciśnienie atmosferyczne, to cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: RMF Max.
7: RMF Max Śląsk.

Łukasz, Sobel, Francis i Dims. Ta ekipa zrobiła nam klimacik przez ostatnie 2,5 minutki. Ja już ostatnie sekundki z wami jestem i robię tutaj fajny klimacik w byle do obiadu, bo za chwilkę Irek Jakubek, Asia Meus, a właściwie Asia Meus i Irek Jakubek i program i wszystko gra startuje, w którym nawet 1 000 000 złotych do wygrania w złotej kumulacji. Pamiętajcie o tym. Ja wracam do was już jutro po godzinie 9:00, także miłego popołudnia, miłej reszty poniedziałku i do jutra. Dawid Miązek. Dzięki, cześć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
10: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Śląsk. W samo południe mamy dla Was flash i nową prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Polacy należą do najdłużej pracujących w Unii Europejskiej, tak wynika z badania Eurostatu. Ekonomistka Anna Skórska przekonuje jednak, że długie godziny niekoniecznie przekładają się na lepsze efekty.
1: 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak 2 czy 3. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy.
0: Dodała Anna Skórska.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Górniczy protest w centrum Katowic przed siedzibą Ministerstwa Energii demonstrują związkowcy, którzy domagają się m.in. wstrzymania planu likwidacji w najbliższych latach kopalni Sośnica i Bolesław Śmiały.
3: To są 2 kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
4: W tym proteście chodzi tylko o śląskie kopalnie, czy o coś więcej?
5: O coś więcej zdecydowanie. To nie jest kwestia Śląska i górnictwa, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasz system energetyczny znajduje się w opłakanym stanie, a będzie tylko gorzej, dlatego że konsekwentnie przestawiamy swoją energetykę na gaz, którego nie mamy. Więc my potrzebujemy powrotu do węgla, wstrzymania właśnie decyzji w sprawie likwidacji takich kopalń jak Bolesław Śmiały czy Sośnica, wstrzymania nadmiernego importu węgla, no i również uruchomienia nowej odkrywki dla elektrowni Bełchatów, chodzi o odkrywkę Złoczew.
0: Z przewodniczącym Sierpnia 80 Bogusławem Ziętkiem rozmawiała Anna Kropaczek. Synoptycy ostrzegają, dzisiaj wieczorem na Śląsku mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność może spadać nawet do około 200 metrów. Mgły mogą się utrzymywać do jutrzejszego poranka. Uważajcie. Jaką kondycję psychiczną mają mieszkańcy Katowic? Eksperci mówią, że nie jest źle. Tym bardziej, że w razie potrzeby katowiczanie wiedzą, gdzie mogą skorzystać z pomocy i że w ogóle mogą. O tym będzie cała wielka konferencja, która startuje jutro w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
6: Trudno dzisiaj nie mówić o kryzysach psychicznych. Słyszymy ze wszystkich stron. Zarówno młodzież ma te problemy, zarówno kobiety, zarówno mężczyźni. W związku z tym trudno nie dotykać tego tematu, jak on codziennie towarzyszy po prostu nam w codziennej egzystencji. Ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj zrobili ankietę na ulicy, jak się dzisiaj czujesz, to część osób powiedziałaby wspaniale, bo jest piękne słońce, a część nie umiałaby odpowiedzieć po prostu na to pytanie. Także te tematy dotyczą wszystkich, nie tylko osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.
0: Podkreślała pedagog Magdalena Skwarek. Na koniec przypomnienie, w Gliwicach 6 i 7 października na Placu Krakowskim zaparkuje Mammobus, a z darmowych badań mogą korzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Badanie jest szybkie i bezpieczne, pozwala też wykryć raka piersi na wczesnym etapie. Regularne wykonywanie mammografii może obniżyć umieralność na raka piersi nawet o 30%. Rejestracja na badania online lub telefoniczna, a wyniki badań są dostępne po kilkunastu dniach.
7: Sprawdź.
8: Sprawdź.
7: Pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Poniedziałek na Śląsku cały czas jeszcze zapowiada się z przejściowymi zachmurzeniami, bez opadów deszczu na termometrach już za chwilę, w tym najcieplejszym momencie dnia 19-20 kresek, więc całkiem przyjemnie. Wiatr powieje z zachodu, momentami nieco mocniej, w porywach do prawie 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne, tutaj żadnych zmian, jest wysokie, takie też pozostanie do końca dnia, no i będzie dzięki temu sprzyjało dobremu samopoczuciu i stabilności pogody. I na koniec jeszcze temperatura odczuwalna, która będzie zbliżona do tej na termometrach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
11: No musicie o tym wiedzieć, jako jedni z pierwszych. Lewo poniedziałek się rozkręcił, a tu taka zmiana.
12: WZ93 Pantera zostaje zastąpione przez K03 Ryś.
11: I my wam to wszystko narysujemy, tak. I będzie jasne. Tak. Asia Meus i Irek Jakubek, zapraszamy was na popołudnie.

0: To jest właśnie poniedziałek w pracy. Wchodzisz do firmy i mówisz: wszystko, czego chciałem, jest tu. A milion jest w RMF Max.
1: I może tej forsy stos jest właśnie dla was, tylko trzeba po niego sięgnąć.
0: Jak w tej piosence przed chwilą, Mrozo i Kacperczyk, ale wam dobrze gramy. A wy wygrywacie. Wygrywacie, uwaga, w najbliższym finale nawet 1 000 000 złotych. I to nie są żarty. 1 000 000 złotych w finale złotej kumulacji, a minimum, uwaga, po otwarciu sejfu, to będzie 5 000 złotych.
1: A żeby było wam łatwiej do tych pieniędzy się dobrać, to mamy specjalnie dla was rundę bonusową.
0: Aha, razy 467. Teraz każde zgłoszenie mnożymy razy 467.
1: Zgłaszacie się hasłem Max wysłanym pod numer 7467. Taki SMS kosztuje 4,92. Max pod numer 7467. Albo wchodzicie przez naszą stronę www.rmfmax.pl.
0: Rozsądni wysyłają teraz swoje zgłoszenie Max na 7467. Do wygrania nawet 1 000 000.

0: Mediarama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w Centrum Handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
5: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

0: Ring My Bell, H i Mata w RMF Max, 29 minut przed 13 w poniedziałek.
1: Najważniejsza dzień dzisiejszego dnia. WZ-93 Pantera zostaje zastąpione przez K-03 Rysia. To jest nowy wzór munduru dla polskich żołnierzy.
0: I to jest w ogóle super, bo jest też wersja dla kobiet i w tej wersji damskiej Rysia mundur jest taki bardziej taliowany, dopasowany.
1: To ja życzę i żołnierzom, i nam, żebyśmy żyli w takich czasach, żeby

0: Wyobraźcie sobie, że jest tak pięknie, że weekend będzie trwał do środy.
1: No, od czwartku idą fronty i będzie trochę gorzej.
0: Ale do środy w pogodzie. Tak jak w weekend. A prognozy to najnowsze macie u nas już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły. Blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Poniedziałek na Śląsku cały czas jeszcze zapowiada się z przejściowymi zachmurzeniami, bez opadów deszczu, na termometrach już za chwilę, w tym najcieplejszym momencie dnia, 19-20 kresek, więc całkiem przyjemnie. Wiatr powieje z zachodu, momentami nieco mocniej, w porywach do prawie 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne, tutaj żadnych zmian, jest wysokie, takie też pozostanie do końca dnia, no i będzie dzięki temu sprzyjało dobremu samopoczuciu i stabilności pogody. I na koniec jeszcze temperatura odczuwalna, która będzie zbliżona do tej na termometrach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Słuchacze RMF Max, już nie musicie klikać w tych wszystkich ważnych internetowo sprawach, bo ustaliliśmy te dwie najbardziej klikalne w całym internecie sprawy.
1: Tak, państwo Heizer i lalka. Okazuje się, że internetowi detektywi już połączyli Filipa Heizera z lalką. No i okazało się, że pomiędzy Filipem i jego żoną Bianką jest większa różnica wieku niż między Wokulskim a Izabelą.
0: To jest różnica, bo dalej są już tylko podobieństwa. Jeden i drugi dla dziewczyny stracili głowę.
1: No tak.
0: A Wokulski to jeszcze pieniądze. Filipowi to nie grozi, bo mają rozdzielność majątkową. Ważne rzeczy we Fleszu za chwilę.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!

0: Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
8: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
7: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
8: Pokaż. No, fajne, pasuje.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
2: 13 na zegarach, a w RMF Max Śląsk to najwyższy czas na flash i prognozę pogody i to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Dyserota oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela. Za co ich wyróżniono?
3: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda, właśnie optogenetyka, pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych.
2: Tyle Grzegorz Jasiński.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Pszczyna stawia na pierwszą pomoc. Uczniowie szkół podstawowych przejdą tam bezpłatne kursy, żeby wiedzieć, jak się zachować i jak zadziałać, kiedy potrzebna będzie szybka pomoc. W trakcie kursu będzie można zobaczyć z bliska zabiegi RKO, zapoznać się z obsługą defibrylatora AED, czy nauczyć się tamowania krwotoków, wylicza Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.
4: Kiedyś usłyszałem bardzo mądre zdanie, że należy przynajmniej raz w roku przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy właśnie po to, żeby jej użyć, kiedy przychodzi ta potrzeba, bo wtedy w głowach mamy trochę pustki, nie wiemy za bardzo, co zrobić, żeby pomóc, czy to osobie w wypadku, czy zatrzymanie akcji serca, czy cokolwiek innego. Dlatego uczymy pierwszej pomocy. Jest to jedna z wielu akcji, ponieważ to nie tylko w naszych szkołach uczymy się pierwszej pomocy. Doposażyliśmy również wszystkie nasze obiekty w AED.
2: Kursy organizowane są przez harcerską organizację Szare Szeregi we współpracy z Fundacją K2. Challenge zakończony, ale zbiórka wciąż jeszcze otwarta. Andrzej Kowalczyk, ultraekstremalny maratończyk, biegał przez 72 godziny dookoła jeziora Paprocany w Tychach, żeby zwrócić uwagę na zbiórkę pieniędzy na budowę śląskiego stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli. Wczoraj zakończył wyzwanie po przebiegnięciu prawie 500 kilometrów. To z kolei miało duże przełożenie na internetową skarbonkę, bo kiedy on biegł, ludzie dołożyli od siebie prawie 250 tysięcy złotych. No i ciągle jeszcze można się dorzucić. Na koniec Tarnowskie Góry, już z obietnicą pierwszych pieniędzy na nowy skatepark przy hali sportowej. Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, przekazał promesę w wysokości 1 000 000 zł. To stanowi około 1/4 zakładanego budżetu na inwestycje. Jeśli uda się samorządowi dozbierać i dołożyć resztę, prace mogłyby zacząć się już w przyszłym roku. A rolkarze, deskorolkarze i BMX-iarze czekają.
5: Niewątpliwie to milowy krok w dobrym kierunku. No i mam nadzieję, że jak najszybciej dojdzie do skutku ten remont i będziemy mogli śmigać już na nowym skateparku. Powierzchnia zostanie bardzo podobna. Będzie tutaj ładny głęboki bowl, bardzo duży rolling, około 4-metrowy flybox. No będzie na czym jeździć i te przeszkody będą i z jednej strony trochę mniej wymagające, ale też takie bardziej wymagające dla tych zaawansowanych skaterów.
2: Mówił Wojtek Rozkosz, tarnogórski instruktor jazdy na rolkach.
6: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 19-20 stopni to wszystko, na co możemy dzisiaj liczyć, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, czyli nie jest źle. W dodatku nie będzie padać, tak obiecują synoptycy, a wiatr będzie należał raczej do tych spokojnych. Wieczór i noc również niemal bezchmurne i bez opadów deszczu. Na termometrach 6-7 stopni w Zabrzu, nieco więcej będzie w Katowicach i w Tychach. Wiatr nadal słaby, chociaż chwilami może się bardziej rozpędzać, nie więcej niż do 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne pozostaje cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
8: 5 minut po 13. To jest bardzo dobry moment, żeby w pracy zjeść lunch. Mhm. A jak ktoś jest naprawdę głodny, to może zjeść obiad. Asia Mało z Irek Jakubek.
9: Smacznego.
8: Na zdrowie. A to jest ten legendarny marsz, który grają kiszki.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest ten nowy w pracy, który ogarnia wszystkie deadline'y. Armin van Buuren.
1: Buuren, okej. Okay. No, wszystko się zgadza.
0: Praca biurenowa jest teraz u niektórych. A dzisiaj jest dzień meczowy. Proszę Państwa, z Bośnią gramy po 20:45.
1: Tak jest i statystyki są po naszej stronie, bo z Bośnią jeszcze nigdy nie przegraliśmy.
0: A dzisiaj jest zły dzień na pierwszy raz. który wiadomo, kiedyś musi być ten pierwszy raz.
1: Ale nie dzisiaj, chociaż... Tak. Murawa podobno jest dziurawa, a my gramy bez kapitana.
0: Na każdym okręcie, zwłaszcza tym tonącym, wiemy, że kapitan jest ważny, ale najistotniejsze są majtki. Majtki, znaczy spodenki.
2: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Wyślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: dziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.

0: głośnikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Milion do ustrzelenia w RMF Max.
1: Ja będę strzelał. A wy będziecie trafiać. 7467. To jest nasz szczęśliwy numer SMS. 7467. Wysyłasz za 4,92 SMS o treści Max i wchodzisz do gry o milion złotych.
0: W złotej kumulacji mierzymy naprawdę wysoko i bardzo chcemy wam rozdać ten milion.
1: 7467. Wyślij Max, zgłoś się do zabawy. Milion w złotej kumulacji. A teraz jest dobry moment, bo to jest 13:33. Połowa ważnych spraw w pracy już zdążyła się zrobić. Sama, hehehe. Pomyślcie o tym, co zrobilibyście z tym milionem.
0: No, lista pewnie jest długa, nawet nieskończona. I możecie tam wpisać naprawdę wszystko, tylko dajcie sobie szansę na ten milion.
1: 7467. Wysyłasz SMS o treści Max, a my zapraszamy do finału. Finału, w którym do wygrania nawet milion złotych.
0: Max, niech leci teraz pod nasz nowy numer 7467.
1: Są też okazje na www.

0: Musimy was ostrzec. Będziecie świadkami eksperymentu na żywym organizmie.
1: Dosłownie.
0: Tym razem to ja mam być smutny. Jezu, nie potrafię.
1: To zepsuł wszystko. Do środy w pogodzie będzie pięknie, a po środzie będzie jesień.
0: Chlip, chlip, tak.
1: Nie nadajesz się do tego.
0: Środa minie i fajny tydzień w pogodzie zginie, ale co się wydarzy dzisiaj na niebie? Mamy najświeższe prognozy. Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Dużo dobrego. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max. Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Alina,
1: Marek,
2: Zuśka,
3: jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus, razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Sprawdzisz?
7: Sprawdź.
6: Sprawdź.
7: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Dziewiętnaście, 20 stopni to wszystko, na co możemy dzisiaj liczyć, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, czyli nie jest źle. W dodatku nie będzie padać, tak obiecują synoptycy, a wiatr będzie należał raczej do tych spokojnych. Wieczór i noc również niemal bezchmurne i bez opadów deszczu. Na termometrach 6-7 stopni w Zabrzu, nieco więcej będzie w Katowicach i w Tychach. Wiatr nadal słaby, chociaż chwilami może się bardziej rozpędzać, nie więcej niż do 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne pozostaje cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Rewelacyjny jest ten Dawid. Dawid Podsiadło, 10 minut i godzina druga. Nie wiem, czy wiecie, ale łowcy trendów są teraz z nami w studiu.
1: Jestem.
0: Ekspertka od tego, co będzie modne 1 listopada.
1: Ja wiem, więc wy też powinniście wiedzieć, że w tym roku stawiamy na zieleń i biel, oczywiście w kategorii tego, co położyć na płycie. Do tego powrót do natury, ekologiczny minimalizm, no i elegancja.
0: Ten powrót do elegancji cieszy nas najbardziej, bo to jest właśnie ten moment, kiedy ciotka po raz pierwszy w sezonie wyciąga tylko raz w roku używane futro. To są chyba

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
5: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
4: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
5: Pokaż. No, fajne, pasuje.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 14. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyło dziś w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. Pomysł popiera m.in. Konfederacja. Co na to sami zainteresowani?
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
0: Tyle Jakub Rybski.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: 2,5 kilometra nowej ścieżki rowerowej w Pszczynie połączy zapory w Goczałkowicach i Łące. Szlak będzie prowadził m.in. Malowniczą Aleją Dębową. Ten nowy element trasy na pewno przyciągnie wielu miłośników przyrody, mówi Piotr Łapa, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Pszczynie. Nowa ścieżka dla rowerów będzie gotowa pod koniec przyszłego roku.
3: Koszt inwestycji wyniesie ponad 8 milionów złotych. Ogromne wsparcie pozyskaliśmy z zewnątrz, dzięki czemu ta inwestycja jest możliwa. W przypadku ścieżki rowerowej, o której mówimy, powstanie docelowo ponad 2 km 400 metrów ścieżki, łączników, przebudowane zostaną skrzyżowania, także jest to naprawdę dość spora inwestycja.
0: Przy okazji przypominamy też o innej wielkiej inwestycji, czyli modernizacji zbiornika Łąka na Pszczynce. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez unowocześnienie urządzeń przelewowo-upustowych i przewodów upustów dennych. Ale rekreacyjnie również ma być jeszcze lepiej dzięki odpowiedniej infrastrukturze wokół zbiornika. Koszt tych prac to prawie 8,5 miliona złotych. Na lotnisku Muchowiec trwa asfaltowanie płyty postojowej i dróg kołowania w ramach kolejnego etapu modernizacji. Przed wykonawcą do zrealizowania zostały też oznakowanie, oświetlenie nawigacyjne i ogrodzenie. Koszt to 9,5 miliona złotych. Wszystko ma być gotowe przed majem przyszłego roku. A na koniec przenosimy się jeszcze do Gliwic. To jest inwestycja, która ma same korzyści, zaznacza prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach, a chodzi o Park Zielonej Energii, który powstanie na terenie gliwickiej ciepłowni i zastąpi dotychczasowe metody wytwarzania ciepła. Wszystko ma być gotowe w 2028 roku.
4: Od fazy koncepcyjnej tak naprawdę, kiedy ruszyliśmy w 2016-2015 roku, to były tylko same dokumentacja. Zastanawialiśmy się, jaką technologię, co wybrać, co możemy, czego nie możemy. Są środki, nie ma środków. Tak naprawdę wszystko ruszyło w 2019 roku, 2020, kiedy już zaczęły się materializować pewne koncepcje, projekty, decyzje środowiskowe i te 6 lat pozwoliło nam na to, aby dzisiaj, w takim uroczystym dniu, pokazać gliwiczanom, że 30% zaawansowania inwestycji już jest i ten rok 2028 jest osiągalny, aby uruchomić Park Zielonej Energii dla gliwiczan.
0: Mówił Krzysztof Szaliński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach. Nowa inwestycja pochłonie prawie 500 milionów złotych. Z tego 160 milionów złotych pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Specy od pogody mówią, że nadchodzący wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się wyjątkowo spokojnie. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, a na termometrach, no, bez szału, okolice 6, może 7 stopni maksymalnie. Wiatr będzie słaby, chwilami w porywach może się trochę bardziej rozpędzać, ale nie powinien dokuczać. Ciągle jeszcze bez opadów deszczu, ciśnienie pozostanie wysokie, a temperatura odczuwalna może być nieco niższa, więc warto mieć cieplejszą kurtkę pod ręką. A to była prognoza pogody w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: 4 minuty po 14, cytat na dzisiaj. Stojąc w miejscu, też można zabłądzić.
1: A to ja wiem, o czym mówisz, bo ja tak miałem ostatnio.
0: Tak?
1: Stałem i zabłądziłem, bo...
0: I co?
1: Winda się zatrzymała nie tam, gdzie miałem nadzieję wysiąść. Asia Meus, Irek Jakubek.
0: Dzień dobry.
1: Z nami odnajdziecie właściwą drogę. Także w bok.

0: 14 po 14, jeśli chodzi o pracę na dzisiaj, to mówimy basta.
1: Ale basta za bastę, mamy taki układ.
0: Busta Rhymes, Mariah Carey i Sebastian. Posłuchaj sobie tego numeru w pracy, bo on spowoduje, że ta kawka, nawet jeśli jest trzecia, będzie smakowała dużo lepiej.
1: W wyjątkowym rytmie naszej muzycznej perełki. Taką muzyczną podróż w czasie wam teraz wrzucamy. I know what you want.
0: Ja to się boję takich ludzi, którzy wiedzą.

0: 22 minuty po 14. Mam nadzieję, że znacie choćby jedną Asię, bo Asia to jest szczęśliwe imię. Asia wygrała 12 tysięcy złotych. A Monika?
1: Monika, wygrywasz
0: 74 tysiące złotych!
2: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
3: Tak było w piątek, a dzisiaj to możesz być ty, bo w sejfach złotej kumulacji w RMF Max 1 000 000 złotych do wyciągnięcia.
0: A minimum piątka, 5 000 złotych, fajnie, co? No to zgłaszajcie się właśnie teraz, bo za 4,92 trzeba wysłać SMS o treści Max. Max wysyłacie na 7467.
3: Możecie też wejść inną drogą www.rmfmax.pl, tam mnożymy wasze szanse. Sprawdźcie, jak prosto jest wejść do naszej zabawy, w której milion jest do wzięcia.
0: Zapraszamy was do gry o 1 000 000 złotych. Max wysyłajcie teraz 7467.
4: Max. Reklama.
5: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: W M1 w Zabrzu mały książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
13: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
12: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy! Taniej kupować!
15: A, no to w Media Expert!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: W naszym popołudniowym programie w RMF Max gramy tylko najlepsze hity na maksa. Specjalnie dla was, żeby wam lepiej czas w pracy uciekał.
1: A dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj jest dzień, wielki dzień, bo Książulo wypuścił swoją pizzę. Można sobie kupić pizzę Książula od jednego z najpopularniejszych kulinarnych youtuberów. Pizza jest zmrożona. Generalnie z mrożonki odgrzewają ją w żabce i już internet huczy.
0: Huczy.
1: Że Książulo się skończył, a zaczął się Żabulo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Iben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Trójka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Specy od pogody mówią, że nadchodzący wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się wyjątkowo spokojnie. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, a na termometrach, no, bez szału, okolice 6, może 7 stopni maksymalnie. Wiatr będzie słaby, chwilami w porywach może się trochę bardziej rozpędzać, ale nie powinien dokuczać. Ciągle jeszcze bez opadów deszczu, ciśnienie pozostanie wysokie, a temperatura odczuwalna może być nieco niższa, więc warto mieć cieplejszą kurtkę pod ręką. A to była prognoza pogody w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: jest znak, to jest sygnał, że jak ktoś się do trzeciej dogadał z szefem, że pracuje, to można już spokojnie wychodzić. Przypominają Akcent i Kylie i całe RMF Max.
1: Ale zanim wyjdziecie z pracy, to jeszcze koniecznie musicie kogoś poznać. Nastolatek z Polski, który ma fenomenalną pamięć. Chłopak pamięta naprawdę całe swoje życie. Pierwsze wspomnienia, jak miał 3 miesiące.
0: Dziś jest ten dzień, w którym wypomni ojcu, że go tak przewijał dopiero jak płakał 3 minuty. A najbardziej zaskakujące jest to, że tak świetną pamięć ma jednak chłopak, a nie dziewczynka.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro w samo południe.
0: Przypomnij mi, żebym przyszedł.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
6: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
7: A wiesz dlaczego?
6: No właśnie nie.
7: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
6: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
7: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
6: Swanson?
7: Mądra suplementacja już od 57 lat.
6: To brzmi jak przemyślany wybór.
8: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
9: W M1 w Zabrzu mały książę zabierze Cię w wielką podróż po świecie emocji.
10: Na niezwykłej wystawie sensorycznej łatwiej zrozumiesz uczucia radości, smutku, złości, lęku, wdzięczności. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
9: Od 5 do 10 października tu oswoisz emocje w M1 w Zabrzu.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Najnowszy flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Amerykanin Karl Deiserot oraz Niemcy Peter Hegemann i Georg Nagel to, jak mówiliśmy, tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Nagrodzono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Dzięki temu odkryciu można badać uzależnienia, demencje czy choroby psychiczne. Testy przeprowadzane są na gryzoniach,
7: które mają te same objawy jak człowiek, i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
6: Tłumaczyła dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: Aż do piątku Katowice staną się areną dyskusji i debat o kondycji psychicznej. To wszystko w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej w Katowicach. A jaka jest kondycja psychiczna mieszkańców Katowic? Posłuchajcie.
8: Myślę, że jeszcze cały czas niezła, na przykład dlatego, że mamy dość niskie bezrobocie. Myślę, że wiele osób korzysta z wsparcia, więc jeżeli ktoś wie, że może skorzystać, to jest nieźle. Ale nie każdy wie, że na przykład w mieście Katowice może skorzystać za darmo z pomocy psychoterapeuty, na przykład Centrum Poradnictwa Specjalistycznego na ulicy Morcinka. Mamy jeszcze CRS, mamy, proszę Państwa, różne miejsca, które mogą być tym pierwszym konsultantem i tym pierwszym krokiem do wsparcia, więc chwalmy się tym i też pokazujmy to mieszkańcom.
6: Tłumaczyła pedagog Magdalena Skwarek. Dla miłośników jazdy na desce i rolkach to inwestycja marzenie. Nowy skatepark w Tarnowskich Górach przybliżył się do realizacji o cały 1 000 000 zł. Tyle wyniosła promesa Jakuba Rutnickiego, ministra sportu i turystyki.
9: To jest przepiękne i bardzo ważne i bardzo mi zależało, żeby właśnie też całe środowisko skate'owe mogło też takie wsparcie dostać. My musimy tworzyć przyjazne przestrzenie, jeżeli chodzi o sport. Oczywiście, jeżeli nasze dzieciaki, i tak się dzieje, kochają sport, ale potrzebujemy to, żeby te inwestycje były nowoczesne, bezpieczne. I bardzo z tego powodu się cieszę, że właśnie tak to zmieniamy.
6: Mówił Jakub Rutnicki, cała budowa może pochłonąć nawet 5 milionów złotych, więc samorząd Tarnowskich Gór prawdopodobnie dołoży resztę z miejskiej kasy. Prace mogłyby ruszyć już w przyszłym roku. Na koniec jeszcze przypomnienie dla tych, którzy nie potrafią usiedzieć. Profesjonalne sportowe trampoliny, spring floor, szarfy akrobatyczne, trampoliny do zbijaka, skatepark, tor ninja, ścianka wspinaczkowa, interaktywna strefa zabaw oraz najazdy dla rolek, deskorolek i hulajnóg. To wszystko czeka na Was już teraz we Freestyle Park w Chorzowie przy ulicy Stalowej. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy to aktywność dla Was, mamy wejściówki, które możecie zdobyć bardzo łatwo, wchodząc na stronę RMF Max w zakładkę Śląsk. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następny punktualnie za godzinę. Teraz czas na doniesienia sportowe, a zaraz później prognoza pogody.
4: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Popołudniowy flash sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz nie wystąpi w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak przegrał mecz w półfinale z Australijczykiem Alexem de Minorem. O 20.45 czwarty mecz piłkarskiej kadry Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. To starcie będzie miało wpływ na sytuację w grupie B i na rozstawienie w losowaniu do eliminacji Mistrzostw Europy. Wcześniej, bo o 18.15 nasza piłkarska młodzieżówka U21 zagra z Włochami o awans do Mistrzostw Europy. Mimo 9 zwycięstw w 9 spotkaniach, biało-czerwoni ciągle nie są pewni występu na tej imprezie. Bezpośredni awans da wygrana, remis, a nawet przegrana jedną bramką. My liczymy jednak na wygraną.
4: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Przed nami wieczór i noc na Śląsku pod znakiem bezchmurnego nieba. Na termometrach okolice 6, może 7 stopni. Wiatr słaby, momentami może się trochę bardziej rozpędzać, ale nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują, więc parasole mogą zostać w domu. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie. Chłód będzie odczuwalny, zwłaszcza nocą, więc jeżeli planujecie jakiś wieczorny albo i nocny spacer, to ubierzcie tę cieplejszą kurtkę.
4: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Oto jest dzień! Oto jest dzień, w którym powrócił on, Michał Siwek. Dzień dobry!
1: Dzień dobry. Po 3 tygodniach nieobecności chciałbym powiedzieć, ludzie, którzy o tej porze roku jadą na urlop, są niepoważni. Nie, no my, ludzie, którzy pracujemy każdego dnia, tworzymy PKB tego kraju. RMF Max!
0: Aha.
1: No.
0: Dobrze,
1: Michał
0: dobrze.
1: Siwek.
0: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Super się słyszeć w tym składzie, super, że z nami jesteście, a to już Temper City i Self-Aware.

0: To takie słowa zachęty i wzmocnienia na resztę tego poniedziałku. Daj, daj, let's go. Dalej, dalej, let's go.
1: Dalej, dalej,
0: tak
1: let's go.
0: Tak śpiewają chyba tam.
1: Tego się będziemy dzisiaj trzymać. Shakira i Burna Boy za nami. 10 minut po trzeciej w RMF Max. A dokładnie 444 lata temu, tak przeczytałam w internecie dzisiaj, ludzie postanowili pominąć 10 dni w kalendarzu. Po to, żeby skorygować kalendarz, bo im się trochę rozregulował. No i po prostu wycięte 10 dni.
0: W sensie wzięli 10 dni i jakby pominęli po prostu.
1: Tak.
0: To mi się klei, bo to chyba było jak byłem na studiach. Wtedy tak miałem, że poszedłem do kumpla i zobudziłem się jakoś właśnie 10 dni później. Nie wiedziałem, co się z nimi stało.

0: Kygo i Take Me Back w RMF Max. Oni patrzą w przeszłość, a ja się zastanawiam, w sumie 13 minut to chyba jest wystarczająco, nie? Żeby wysłać SMS-a.
1: To zależy właśnie jakiego, wiesz. Bo to jest różnie.
0: Różnie to jest.
1: Takiego SMS-a na przykład, jak ktoś do mnie napisze i zapyta mnie, czy gdzieś przyjdę, to jest za mało czasu, żeby napisać takiego SMS-a. To
0: rozumiem.
1: 48 godzin zazwyczaj jest tak akurat, żebym odpisał na takiego SMS-a.
0: Ale
1: żeby wysłać SMS-a, który da wam wejście do złotej kumulacji, no to jak najbardziej.
0: To trzeba szybciutko. I to też długo nie trwa, jak się wpisuje hasło MAX, pod 7467 się wysyła, za 4,92. To jest szybka akcja. Na rmfmax.pl też można
1: ale
0: wejść.
1: Ale to jakby, doprecyzujmy, że macie tylko te 13 minut. Więcej
0: tak.
1: Już nie macie dzisiaj, żeby wejść do gry.
0: Więcej nie będzie, bo Paweł Jawor i Paulina Sawicka za chwilę do kogoś będą dzwonić. Więc to jest naprawdę ostatni moment. My mamy dobre serduszka, dlatego my mówimy teraz, że to jest ostatni moment, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych. MAX na 7467. Ślij teraz.
2: MAX. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Oszczędzaj z Air Arabia Lex Katowic już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 17 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.

0: zapotykować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Media Expert, taniej masz.
11: I po reklamie.

0: Tamara.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ale serducho chodzi. Takie emocje. I to nie mówię o meczu Polska-Bośnia. To jeszcze przed nami. To finał z sejfami Złota Kumulacja. No i właśnie, kręcimy już numer. Dzwonimy w sprawie sejfów. Dzwonimy w sprawie może miliona złotych, bo w jednym z sejfów jest ten milion.
2: Jestem ciekawa, gdzie teraz jesteście, bo być może zrobicie zakupy. Może skończyliście właśnie swoją zmianę w pracy, wracacie i ten telefon dzwoni i dzwoni. Gorzej, jak jest wyciszony, mam nadzieję, że będziecie. Halo, dzień dobry, Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Dzwonimy w sprawie sejfów i dużych pieniędzy. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry. To jak masz na imię?
3: Konrad,
1: super. To
2: moja druga połówka tak się na mnie nie cieszy, jak Konrad się na mnie dzisiaj ucieszył przez telefon. Konrad, najpierw formalności. Sejfy od 1 do 30. Jaki numer wybierasz?
3: 21.
2: A to jest jakaś specjalna liczba dla ciebie? Jakaś szczęśliwa?
3: Jakby to powiedzieć, od urodzenia kojarzy mi się cały czas numer domu 21, numer w dzienniku 21.
2: Czyli to może być po prostu przeznaczenie. Konrad, jeszcze tak krótko, co robisz i skąd jesteś?
3: Jestem teraz w domu na zwolnieniu lekarskim. Skąd jestem? Teraz jestem w miejscowości Montfita obok Łomży.
1: Okej. To jest, rozumiem, informacja też dla ZUS-u, tak? Że jesteś na L4 w domu.
2: Że nie muszą sprawdzać, że jesteś.
1: Także już masz dowód taki, że...
2: To musisz jeszcze zakaszleć, żeby dowieść, że jesteś chory.
1: Dobrze, a tak już przechodząc do takich spraw, które mogą ci podnieść gorączkę. No to dzisiaj w sejfach minimum 5000 zł, a maksymalnie 1 000 000 zł. My byśmy bardzo chcieli, żebyś to właśnie ty trafił ten 1 000 000 zł, żeby każdy w ogóle ze słuchaczy trafił 1 000 000 zł. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie, ale chcielibyśmy od ciebie odkupić. I teraz kładziemy na stół 8000 zł. Co ty na to za twój sejf?
3: Wiecie, to jest dla mnie zaskoczenie straszne i powiedziałem, że jeśli już zadzwonicie do mnie, zostanę przy sejfie.
2: Ale ja będę jeszcze próbować. Ja jeszcze mam tysiaka w kieszeni i w takim razie proponuję 9000 zł. Konrad, przypominamy, że minimum to jest 5000. Ty możesz mieć 9000 zł właśnie teraz. Wiesz, no nie stresujesz się, nie czekasz, po prostu masz kasę w ręku. Co ty na to?
3: Zostaję przy sejfie.
2: To jakieś działa trzeba wytoczyć.
1: Co?
2: Jakąś... Wyciągnij coś z kieszeni.
1: Jakiś paracetamol i ibuprofen, tak?
3: Wybrałem Gripex, także.
1: Dobra. Słuchaj. Czyli jesteś pełen świadomości, pełen zmysłów.
3: Tak.
1: Proponujemy ci za twój sejf. Mamy coś tam jeszcze?
2: Co byś w ogóle chciał? Jakie jest twoje marzenie? Być może, nie wiem, jakieś wakacje?
3: Wykończyć dom. Jestem w trakcie budowy.
2: No dobra, to ja mam taką ostateczną propozycję jeszcze. 10000 zł. Dobra, nie, stop. 11000 zł to jest moje ostatnie zdanie na wykończenie domu. Myślę, że to jest fajna kasa. Safe czy pieniądze, Konrad? Zegar ucieka. Wybieraj.
3: Safe,
1: ostatecznie. No dobra, otwieramy safe w takim razie. No i w twoim sejfie jest...
2: 7000 zł, brawo!
1: Będziesz miał na kolejną wizytę w aptece na pewno. Tam się dużo pieniędzy zostawia, jak się jest przeziębiony.
2: Konrad spod Łomży. Brawo! I właśnie tak rozpoczęliśmy tydzień w Złotej Kumulacji. Uwaga, milion nadal w grze. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Konrad na L4, a jednak zarobił 7000 zł dzisiaj w Złotej Kumulacji.
5: I 100% tej kwoty absolutnie do niego leci, to nie jest w żaden sposób okrojone, nikt podatków od tego... nie, chyba jednak coś tam jest, ale no, nie wnikajmy w to. Słuchajcie,
4: jutro milion, to jest ważna opcja, słuchajcie, 1 000 000 zł do zgarnięcia.
5: 7467. To numer, pod który wysyłacie SMS za 4,99, 92 z VAT.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
8: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
7: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
8: Pokaż. No, fajne, pasuje.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
7: I po reklamie.

0: 8 1 FM.
1: Przed nami wieczór i noc na Śląsku pod znakiem bezchmurnego nieba. Na termometrach okolice 6, może 7 stopni. Wiatr słaby, momentami może się trochę bardziej rozpędzać, ale nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują, więc parasole mogą zostać w domu. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie. Chłód będzie odczuwalny zwłaszcza nocą, więc jeżeli planujecie jakiś wieczorny albo i nocny spacer, to ubierzcie tę cieplejszą kurtkę.

0: czujesz ten funk, Michał?
1: Ja czuję ten funk.
0: Czujesz go?
1: Ja nie wiem, czy ja czuję ten sam, co ty, ale jakiś czuję.
0: No a jaki? Przecież to samo słyszysz. No przecież to jest Sexy Magic w RMF Max.
1: To jest, to ten sam.
0: To jest ten sam.
1: Słuchajcie, czując funk jednocześnie zapraszamy do Japonii 17-latek stamtąd, ale web. Zbudował taki model AI, który diagnozuje ADHD, robiąc tylko skan siatkówki.
0: Skan siatkówki?
1: Skan siatkówki.
0: To słuchaj, to jest problem, bo skan siatkówki w Polsce to zawsze wychodzi tak samo.
2: Jesteśmy mistrzami świata!
1: No wieczorem będzie jeszcze skan piłki nożnej i może nie wyjść tak dobrze. Polska-Bośnia dziś wieczorem, jeszcze o tym będziemy dziś mówić.
3: Reklama.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: to do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Słuchacie RMF Max. Śląsk, jest punktualnie 16. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr 95 zapłacimy 6,79 zł, to o 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy, a jutro maksymalna stawka to 7,82 zł. Co mogą przynieść kolejne dni?
6: Ostatnia aktualizacja cenników w rafinariach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. To w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
5: Tłumaczył Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Pierwsze e-papierowe tablice z rozkładem jazdy już na przystankach. Ruszył pilotażowy projekt, który będzie testowany przez rok. Wszystko pod nadzorem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ma być dokładniej, wygodniej i taniej w eksploatacji, mówi Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu GZM.
7: E-papier to jest taka technologia, która pozwala nam na wyświetlanie rozkładów jazdy w zdalny sposób. Przy zmianach rozkładu jazdy mamy ich kilka tysięcy rocznie. Za każdym razem musimy wywieszać papierowy rozkład jazdy na przystanku, natomiast w przypadku e-papieru możemy robić to zdalnie, więc zaoszczędzi nam to czasu i będziemy mogli bardzo szybko aktualizować rozkłady jazdy zdalnie w zależności od sytuacji.
5: System Transport GZM, za który odpowiada Zarząd Transportu Metropolitalnego, obsługuje około 7 tysięcy przystanków na terenie 41 gmin metropolii. Po dekadzie działalności UFOki Świerklaniec nie zwalniają tempa i cały czas przypominają, że można do nich dołączyć. Jedna z najstarszych grup biegowych na Śląsku może dobrze zmotywować do ruszenia w teren, zamiast dawać się jesiennej handrze. Zaproszenie jest dla każdego.
8: Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania, bez względu na to, jaki jest stopień zaawansowania, że tak to nazwę, biegowego. Wśród nas są tacy, którzy naprawdę biegają bardzo wolno, ale są też tacy, którzy w zawodach zrobią naprawdę fajne wyniki. Więc każdy znajdzie sobie towarzysza do biegania. Proszę nie zrażać się nazwą grupy. My naprawdę jesteśmy normalni, jesteśmy fajnymi ludźmi. Zapraszamy do wspólnej zabawy sportowo-biegowej.
5: Tyle Sebastian Nowak z grupy biegowej UFOki Świerklaniec. Kontakt znajdziecie w internecie. A na koniec wybrano zwycięskie projekty w ramach budżetu obywatelskiego w Chorzowie. Wśród dużych inwestycji, m.in. adaptacja siedziby filii biblioteki przy ulicy Miarki, budowa samoczyszczącej toalety publicznej przy stawie Amelung oraz modernizacja boisk szkolnych. Zrealizowane zostaną także średnie projekty, takie jak wybieg dla psów i program wsparcia zdrowia psychicznego uczniów. W ramach budżetów młodzieżowego, senioralnego i regionalnego będą m.in. zajęcia pływackie dla młodzieży, terapeutyczny ogród dla seniorów i mural nawiązujący do śląskiej kuchni. I to wszystko w tym fleszu. Następny za godzinę. Teraz czas na pogodę.
9: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się spokojnie i bezchmurnie. Temperatura oczywiście spadnie. W Zabrzu do 6 stopni, w Katowicach i w Tychach do 7 kresek. Wiatr będzie raczej słaby. Chwilami może się bardziej rozpędzać do 15 km na godzinę, więc nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów deszczu spece nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna. Ale będzie też chłodno, więc warto pamiętać o cieplejszym okryciu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: Sprzedawcy sklepowi i kasjerzy. Wiesz, że to jest to najpopularniejszy zawód w Polsce?
11: Naprawdę?
10: Tak, 747 tysięcy osób wykonuje ten zawód. Więc pozdrawiamy serdecznie.
11: Pozdrawiamy i dziękujemy, bo gdyby nie wy, to nie miałabym dzisiaj swojego batonika, a to ważna rzecz.
10: Więc również dziękujemy jednocześnie i zaraz zapraszamy do zabawy zawodówka, gdzie będziemy zgadywać zawody, które wykonują słuchacze RMF Max. Michał Siwek,
11: Justyna Borycka, a to już Post Malone i Sunflower.

0: Zalia tak przyjemnie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jakbym miał zgadnąć, jaki zawód wykonuje Zalia, to strzelałbym w piosenkarkę.
0: W piosenkarkę? Tak byś strzelał?
2: Tak bym strzelił.
0: W ogóle nie masz takiej wiedzy oczywiście.
2: Pewności nie ma nigdy.
0: Pewności nie ma nigdy. No właśnie, jaki macie zawód? O to będziemy was pytać. To jest zabawa zawodówka. Napiszcie teraz na Messengerze RMF Max. Za co lubicie swoją pracę? Takie było pytanie, nie?
2: Tak. No właśnie, no dawno bo nie możecie napisać, jaki jest ten zawód. Nasze zadanie mojej Justyny będzie takie, żeby dowiedzieć się tego od was dopiero. Musimy zgadnąć, jaki jest wasz zawód, a wy napiszcie nam wcześniej Messengerem RMF Max, za co tę swoją robotę kochacie.
0: Bausa i Magnetic tymczasem gra już w RMF Max, a my czekamy na wasze wiadomości na Messengerze. Dajcie znać, tutaj te wiadomości już spływają z tego, co widzę.
2: Tak, tak, czekamy, wy piszecie, za co robotę kochacie, bo za coś na pewno, nawet tą, do której chodzi się czasem z mniejszym niż większym uśmiechem, za coś się jednak kocha i to właśnie piszecie do nas na Messenger RMF Max.

0: Muzyczny kosmos, Neptunika i What If w RMF Max. I muzyczny, no nie, jednak nie muzyczny, ale kosmos w warszawskim metrze. Tamtędy poruszała się ostatnio i uwaga, ja powiem poważnie, żyrafa.
1: Jak żyrafa? Żyrafa? Jak się zmieściła żyrafa do metra?
0: To była mała żyrafa. To była mini żyrafa tak zwana. Żyrafka.
1: Żyrafka.
0: Żyrafiątko.
1: Aha.
0: Nie no, tak naprawdę to się okazało, że to był pudel, tylko wystylizowany i pofarbowany w żyrafie łaty.
1: Słuchaj, to na pewno był millennials ten pudel. Jemu rodzice też na pewno mówili, że może być kim chce po prostu.
0: Tak,
1: wiesz?
0: Tak, tak.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. I po reklamie.

0: klasyczek od Bruno Marsa w RMF Max. Tuż przed zabawą zawodówka. W zabawie zawodówka dzisiaj z nami jest Arek. Arek zawodowiec, którego zawodu jednak jeszcze nie znamy i dopóki nie rozpoczniemy zabawy, to się tego zawodu od ciebie dowiadywać nie chcemy. Za to chcemy się dowiedzieć na przykład, jak się masz, Arek, dzisiaj.
1: No, dzisiaj mam się dobrze, bardzo dobrze nawet bym powiedział.
2: Dobra, Arek, bo napisałeś nam, że kochasz swoją robotę za to, że nie znudziła się od 25 lat. Za to, że możesz czasem zrobić coś tak, jak ci się podoba i nie musisz słuchać tych na górze, że nikt cię nie słyszy, a ty słyszysz wszystkich i nikt cię nie widzi, a ty widzisz wszystkich. Strasznie nas to zaintrygowało. To będzie trudne zadanie chyba, co?
1: No, myślę, że może nie aż tak trudne, ale...
0: Arek, czy ty uświadomiłeś sobie, że jesteś Bogiem? Bo to brzmi trochę, jakbyś był.
1: No może troszeczkę, może jestem. Może,
0: nikt nie widzi ciebie, ty widzisz wszystkich.
1: Tak troszkę nie widzi tam.
2: Dobra, słuchaj, Arek, to nie ma co tutaj dużo gadać, trzeba zgadywać, więc teraz prosimy też słuchaczy RMF Max, żebyście pisali nam na Messengerze swoje propozycje, co Arek robi z zawodu, a ja już odpalam stoper.
0: Ile my tego czasu mamy?
2: 45 sekund, nie ma za dużo.
0: Tak mało.
2: Dobra, czas, start. Arek, czy to jest jednoosobowa działalność, czy ty w jakiejś firmie pracujesz?
1: No, w firmie więcej osób pracuje, to nie jest jednoosobowa działalność.
0: Dobrze, Arek, czy jest potrzebne wykształcenie do tej pracy? Wyższe?
1: Wyższe nie, ale byłoby potrzebne na pewno doświadczenie.
2: Okay. Pojawiły się propozycje na Messengerze, że jesteś może operatorem monitoringu?
1: Nie, niestety nie.
2: Okej. A ochroniarzem?
1: Też nie.
0: Okej, ale czy coś ma to wspólnego z kamerami, obserwowaniem?
1: Nie, absolutnie. Mm.
2: Okej, czyli nie. A czy na przykład na dźwigu pracujesz?
1: Nie pracuję na dźwigu.
0: Czy zarządzasz jakąś grupą ludzi?
1: Tak, oczywiście.
2: Obsługa kina też się pojawiła? Ajajaj, nie udało nam się zgadnąć, słuchaj, ale teraz tak naprawdę do ciebie, słuchaj, Arek, należy decyzja. Czy nam chcesz powiedzieć, kim jesteś, czy nie? Czy będziemy tutaj kisnąć z ciekawości?
1: No, jestem kucharzem.
0: Kucharzem jesteś?
2: Kucharzem! To czekaj,
0: ale jakim cudem ty widzisz wszystkich?
1: Raz. No, widzicie, no, kucharzem.
2: Czyli to jest taka otwarta kuchnia?
1: Nie, właśnie zamknięta. Dlatego ja was wszystkich widzę, a wy mnie nie widzicie.
2: Aha.
1: I tak samo nie słyszycie, a ja was słyszę. Więc...
2: No dobra, uznajemy to w takim razie, Arek.
1: I tak dalej.
2: Aha.
0: No dobra, Arek, co mam zrobić na kolację, bo nie wiem.
1: Szczerze mówiąc, to nie mam pomysłu, naprawdę.
0: No wiesz co, taki kuchasz z ciebie.
1: Emocje teraz, no co można zrobić na kolację? Zrób sałatkę. No, coś na lekko na wieczór, żeby brzuszek nie bolał.
2: Nie, takich rad to my nie chcemy. Coś niezdrowego ma być.
0: A nie, czekaj, ja zrobię. To ty nie rób, Boryna, jak nie chcesz, ja zrobię.
2: Dzięki, Arek.
3: RMF Max.
1: Dziękuję ślicznie.

0: No i fajnie, pogadaliśmy sobie z Arkiem jeszcze w RMF Max. Two Colors i Primadonna to już za nami, a my za chwilę się szykujemy na prognozę pogody i słuchajcie, no niestety ta jesień przyjdzie, ta deszczowa.
1: Ona nadchodzi? A kiedy dokładnie? Powiedz mi.
0: No podobno w przyszłym tygodniu już, chociaż liczę na to, że weekend jeszcze będzie ładny.
1: Zatem tej złotej polskiej jesieni jeszcze sobie napchajcie do kieszeni, póki ona jest, cieszmy się nią, a na prognozę pogody zapraszamy zaraz w RMF Max.
2: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się spokojnie i bezchmurnie. Temperatura oczywiście spadnie. W Zabrzu do 6 stopni, w Katowicach i w Tychach do 7 kresek. Wiatr będzie raczej słaby. Chwilami może się bardziej rozpędzać do 15 km na godzinę, więc nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów deszczu spece nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzyma się cały czas jeszcze na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna. Ale będzie też chłodno, więc warto pamiętać o cieplejszym okryciu.

0: ahoj, zaraz hlupně. Will I am, this is love w RMF Max. My tak was podkręcamy jeszcze trochę w ten poniedziałek, bo trochę energii się pewnie jeszcze przyda o tej porze, a za 4 minuty będzie 17.
1: A niektórzy pójdą dziś później spać, bo jeszcze do obejrzenia mecz Bośnia-Polska w piłkę nożną, a tu sił wiele trzeba, żeby piłkę nożną w Polsce oglądać. Aha. Ale zostawmy to na razie, bo tym się jeszcze dzisiaj zajmiemy. O plaży w Mielnie chciałbym, bo zrobiła się podobno fioletowa.
0: Aż się boję zapytać od czego, no?
1: Nie, to od takiego nagromadzenia minerałów z grupy krzemianów. To nic niebezpiecznego, ale można pójść zobaczyć, pięknie to wygląda.
0: Pięknie, czyli złota polska jesień, ale fioletowa tym razem.
1: No, czemu nie?
2: Od świtu do świtu. RMF Max. Reklama.
3: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
4: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
5: Oszczędzaj z Air Arabia Lex Katowic już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 17 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Adam Szostok w RMF Max Śląsk. Punktualnie o 17.00 zapraszam na najnowszy flash i prognozy pogody to już teraz. Szczepan Twardoch zdobył Nikę, zapowieść nul o wojnie w Ukrainie. To także książka o życiu, utracie i umieraniu, mówi autor. To moja najważniejsza książka, ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, podkreślał pisarz na gali Nikę w Warszawie.
2: Ja zawsze pisałem powieści, które były w jakimś wymiarze historyczne, a historia po prostu nas dogoniła teraz. Mirza Eliade pisał, że historia zaczyna się od wspólnie przeżytej katastrofy. I to jest właśnie ona.
1: Nul opublikowało w ubiegłym roku wydawnictwo Marginesy.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały domagali się związkowcy. Przed południem demonstrowali przed Ministerstwem Energii w Katowicach. Chcą także zatrzymania importu węgla.
3: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Znowu nas wożą tutaj kilkadziesiąt milionów ton błota i znowu nasze kopalnie nie będą miały odbioru. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie, które są przynajmniej w rękach Skarbu Państwa, nie używały ani jednej tony węgla z importu.
1: Mówił przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek, a pikietę obserwowała Anna Kropaczek. Ruszyła budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulicy Bojkowskiej i Rolników w Gliwicach. Nowe rondo ma uporządkować ruch, poprawić płynność przejazdu i ograniczyć prędkość. Plac budowy już przekazany wykonawcy, mówi Barbara Szumilak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Gliwicach.
4: Nowe rondo będzie miało 4 wloty, zmieni się również układ ulic w jego sąsiedztwie. Zlikwidowane zostają obecne skrzyżowanie Żytniej z Bojkowską, a końcowe odcinki Żytniej staną się drogą bez przejazdu. Około 150 metrów na zachód od obecnego skrzyżowania powstanie natomiast nowy łącznik, który połączy ulicę Żytnią z ulicą Rolników. Powstaną także nowe chodniki, droga dla rowerów, ciąg pieszo-rowerowy oraz zatoki autobusowe.
1: A prace potrwają do połowy przyszłego roku. W Sosnowcu odbędzie się Europejski Puchar Narodów Kobiet w hokeju na lodzie. To w dniach od 15 do 17 października na stadionie zimowym. Zawody zgromadzą najlepsze drużyny kontynentu, rywalizujące o prestiżowy tytuł. Ruszył kolejny etap prac w Parku Szwajcaria w Gliwicach. Mieszkańcy muszą przygotować się na drobne utrudnienia przy wejściu do parku. A co się zmieni?
5: To jest jedna z części uporządkowania całej infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łabęckiej i właśnie Parku Szwajcaria. Docelowo chcemy, żeby te wody opadowe właśnie z tego obszaru, po oczywiście oczyszczeniu w osadniku i w takim specjalnym separatorze, będą kierowane do stawu w Parku Szwajcaria i stamtąd będzie pełnił funkcję takiego naturalnego zbiornika.
1: Mówiła Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Zbliżający się powoli wieczór i noc na Śląsku mają być spokojne i bezchmurne. Na termometrach po zmroku już okolice tylko 6 stopni w Zabrzu, 7 kresek można się spodziewać w Katowicach i w Tychach. Wiatr będzie słaby, ciśnienie wysokie, więc warunki całkiem dobre. A jutro w dzień dużo słońca, prawdziwie wiosenna temperatura w Katowicach i w Tychach 22, może nawet 23 stopnie pojawią się na termometrach. I to wszystko bez opadów deszczu. Wiatr również nie powinien przeszkadzać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Hity na maksa. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Znasz takie przysłowie?
8: Teraz już tak. Kącik poezji w RMF Max w kanale nadawczym uważam za otwarty. Po 17.
7: Jest takie. I zrobili artykuł cały i sprawdzili. Co mówią eksperci? Czy rzeczywiście będzie mroźna zima? I eksperci mówią...
8: Jeszcze nie wiadomo.
7: Jeszcze nie wiadomo, dokładnie.
8: Wiedziałam. Marlon Hofstadt teraz w głośnikach, a tutaj kanał nadawczy. Siwie Gyborycka, cześć.

0: Minęli w RMF Max 11 minut po 17:00, tutaj kanał nadawczy. A ty wiesz, Michał, że już niedługo i w nocy będzie bruz?
1: Jakbyś mi tak powiedziała, to ja bym ci powiedział, że...
2: To chyba żarci.
1: Słuchajcie, Jan Urban, to są jego słowa, to jest jego głos. Na konferencji prasowej nasz selekcjoner na jedno z pytań odpowiedział właśnie w ten sposób. Uważam, że to piękny sposób odpowiadania na pytania.
2: To chyba żarci.
0: I bardzo byśmy chcieli, żeby ten żarcik, ten dźwięk jeszcze zabrzmiał dzisiaj wielokrotnie w RMF Max, więc tutaj pytanie do was.
1: Co dla was jest żarcikiem, kochani?
2: To chyba żarcik.
0: Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości.
1: A wiesz, że Mrozu z Kacperczykiem nigdy nie nagrają razem piosenki?
0: Nigdy nie nagrają razem piosenki?
2: To chyba żarcik.
1: No to żarcik, bo jest piosenka Mroza i Kacperczyków. Wszystko, czego chciałem. W RMF Max jest 17:12, a wy bądźcie z nami w RMF Max i nagrywajcie nam głosówki na Messenger, co dla was jest żarcikiem.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Bardzo przyjemnie to brzmi. O tej porze 22 minuty już po 17.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my tymczasem chcielibyśmy zapytać was, co waszym zdaniem jest żarcikiem.
0: Mamy pierwsze propozycje. Uwaga.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
4: To chyba żarcik.
2: Pan Jan Urban, nasz selekcjoner kadry, w taki sposób odpowiedział na pytanie na konferencji. Zakochaliśmy się w tym. Ja uważam,
0: totalnie,
2: że to
0: się zakochaliśmy,
2: powinno wejść do współczesnego języka polskiego.
0: Tak, lecimy dalej.
3: Gdy dziewczyna prosi mnie o odkurzenie mieszkania.
0: O, to było to samo, to poczekaj.
5: Dla mnie żarcikiem jest historia z wczoraj.
0: To nie ten żarcik. To ten żarcik miał być.
6: Jak to jutro dopiero wtorek?
4: To chyba żarcik.
2: No to chyba żarcik.
0: To chyba żarcik. Grajcie jeszcze, znaczy nagrywajcie jeszcze głosówki na Messengerze RMF Max. Co jest dla was żarcikiem? Dajcie znać, bo fajnie by było, jakby pan Jan Urban jeszcze się u nas pojawił dzisiaj, nie?
2: A ja jestem bardzo ciekawy tej historii z wczoraj. Zaraz sobie posłuchamy jej w całości.
7: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
11: Co robisz w weekend?
12: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
11: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
12: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
11: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
12: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
11: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
13: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Oszczędzaj z Air Arabia Lex Katowic już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 17 grudnia 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji. Let's go!
17: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
18: Marzysz o nowoczesnym, energooszczędnym domu? W Care House budujemy takie marzenia w 4 miesiące na terenie całej aglomeracji śląskiej. Wybierz swój nowy dom z keramzytu na www.carehouse.pl, a my postawimy go dla ciebie szybko, solidnie, na lata.
19: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
20: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Kugel i na zakupy. W poniedziałek to się może wydarzyć, bo jak lodówka pusta po weekendzie, to trzeba jeszcze coś nadrobić przed meczem dzisiejszym na pewno. A mikrofon sobie włącz. O,
1: ale
0: dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć, że my już nigdy nie zagramy tej piosenki.
2: To jest moja wypłata?
0: Przepraszam, nie to miałam puścić.
3: To chyba żarcik.
0: To miałam puścić. Boryna, ale ci zepsułam żart.
1: No strasznie mi zepsułaś i twój dobór przycisków, które wybierasz do wciśnięcia. To jest chyba żarcik.
0: To jest poniedziałek w pracy po prostu, słuchajcie, no. A co u was jest z żarcikiem?
2: To jest moja wypłata?
3: To chyba żarcik.
0: Tak, to już mieliśmy, ale dla formalności musiało się jej stać zadość.
4: Codziennie rano, kiedy przeliczam dzieciaki w mojej grupie przedszkolnej i dochodzę do momentu 23, 24 i 25, to nie pozostaje w mojej głowie nic innego, tylko stwierdzenie.
3: To chyba żarcik.
1: Można się tylko domyślać, że pani jest menedżerką biura.
5: To jest nowość RMF Max.

0: Tim Impala i Jenny to Dracula w RMF Max. Kanał nadawczy za 20 minut. Będzie 18.
1: Jakby do czegoś dążysz, czy tak po prostu wymieniasz fakty?
0: Ja dążę, ponieważ mam takie poczucie, że nawet jak jest dużo słońca i wszyscy tak cisną, idź na dwór i rób rzeczy i w ogóle ciesz się życiem. Aha. Jak chcesz poleżeć pod kocem po prostu w taki poniedziałek, jak dziś po pracy, to sobie poleż. Jakby nikt tego nie sprawdza. Już można, jest jesień, można.
1: Nie, nie sprawdzimy tego. Obiecujemy wam, że my tego nie sprawdzimy.
2: Max. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gesen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gesen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Zbliżający się powoli wieczór i noc na Śląsku mają być spokojne i bezchmurne. Na termometrach po zmroku już okolice tylko 6 stopni w Zabrzu, 7 kresek można się spodziewać w Katowicach i w Tychach. Wiatr będzie słaby, ciśnienie wysokie, więc warunki całkiem dobre. A jutro w dzień dużo słońca, prawdziwie wiosenna temperatura w Katowicach i w Tychach 22, może nawet 23 stopnie pojawią się na termometrach. I to wszystko bez opadów deszczu. Wiatr również nie powinien przeszkadzać.

0: Faithless i Bibi Rexa w RMF Max. Dobrze, łupią w poniedziałek. Przetrwaliśmy poniedziałek w pracy, Michałku, po twoim urlopie. Zobacz.
1: My przetrwaliśmy, a polscy piłkarze jeszcze muszą przetrwać mecz w Bośni i Hercegowinie. My też musimy przetrwać ten mecz, więc spotykamy się jutro w formie nieznanej.
0: Nie wiadomo jeszcze, w jakich będziemy nastrojach. Mamy nadzieję, że dobrych. Tymczasem zostańcie z RMF Max, za chwilę Graba, a my się słyszymy jutro. Siwek i Borycka, cześć.
1: Pa.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
3: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
4: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. W Pszczynie trwają bezpłatne kursy pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych. To są kursy organizowane przez harcerską organizację Szare Szeregi we współpracy z Fundacją K2. Ilu uczniów bierze udział w szkoleniach?
2: Prawie 600 uczniów uczestniczy w programie MONU, gdzie uczymy pierwszej pomocy. Jest to jedna z wielu akcji, ponieważ to nie tylko w naszych szkołach uczymy się pierwszej pomocy. Doposażyliśmy również wszystkie nasze obiekty w AED, również w miejscach, gdzie przebywa większa ilość osób czy turystów, również mamy defibrylatory. No i bardzo fajna akcja, którą robimy już po raz kolejny 16 października o godzinie 12. Zapraszam na Pszczyński Rynek, ponieważ razem z ratownikami, razem z harcerzami, razem z WOŚP-em będziemy pobijać rekord Guinnessa właśnie w pierwszej pomocy.
1: Mówił Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny. W Katowicach będzie można porozmawiać o kondycji psychicznej mieszkańców. Cały pakiet rozmów zaplanowano aż do piątku w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej. W programie rozmowy, warsztaty, spotkania, będzie też koncert oraz projekcja filmu w kinie Światowid.
3: Przede wszystkim będziemy rozmawiali z mieszkańcami i ich zapraszamy na to spotkanie. Będziemy rozmawiali o zdrowiu psychicznym w różnych kontekstach. Będziemy mówili o tej terapeutycznej roli miasta, bo mamy nawet taką prelekcję o temacie Miasto, mój terapeuta, pani doktor Tulai. Będziemy mówili o tych pomysłach, które już są wdrażane. Będziemy mieć warsztaty i będziemy mieli projekcję filmu niełatwego, powiedz mi co czujesz. I będziemy mieli jeszcze do tego koncert. Koncert, jak mówiłam, nietypowy, gdzie muzyka będzie tym terapeutą.
1: Mówiła pedagog Magdalena Skwarek.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Nowy skatepark w Tarnowskich Górach coraz bliżej ma kosztować 1 000 000 zł i pojawi się tuż przy hali sportowej. Projekt i pozwolenie na budowę już jest, a chodzi o rozwijanie pasji wśród dzieci, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
4: Moim marzeniem i bardzo bym chciał, żeby też szczególnie środowisko tutaj w województwie śląskim może o tym pomyślało, żeby stworzyć taki obiekt olimpijski. To jest wspaniale rozwijająca się dyscyplina olimpijska i uważam, że w województwie śląskim jest specjalnie dedykowany program inwestycji strategicznych. Każdego roku przeznaczamy tam właśnie na wsparcie dużych projektów. Przeznaczamy kwotę 300 milionów złotych, czasami więcej. Śląsk, jeżeli chodzi o sporty skate'owe, jest bardzo mocny, żeby być może powstała i tutaj na Śląsku, czego sobie bardzo życzę.
1: W dwupoziomowym skateparku w Tarnowskich Górach będzie m.in. quarterpipe, platformy street mała i duża oraz jumpbox. Na koniec jeszcze kulturalne przypomnienie. W Bytomskiej Galerii Rotunda Miejskiej Biblioteki Publicznej jeszcze do 30 października możecie oglądać wystawę malarstwa pod tytułem Bytom w akwareli. Autorką prac jest Magdalena Śliwińska, a na obrazach oczywiście wszystkie najbardziej znane i najpiękniejsze zakątki Bytomia. I tą informacją kończymy nasz flash. Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sprawdzamy prognozy pogody. W nocy na Śląsku możemy się spodziewać maksymalnie 7 kresek na termometrach, a jutrzejszy poranek przyniesie dużo słońca i niemal bezchmurne niebo. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do nawet 22 stopni. Wiatr będzie słaby, nie powinien przesadnie przeszkadzać. Ciśnienie atmosferyczne za to przez cały wtorek ma pozostać na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna i będzie też sprzyjała spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. I to wszystko bez opadów deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: Witajcie w poniedziałek w 18:00, Przemek Grybowski w RMF Max. Zaczynamy oficjalnie już tak powoli nasz wieczór od 20:00. Nowe wydanie listy Hot Bands. Będą nowości, premiery tego tygodnia. Teraz numer, którego mam nadzieję posłuchamy razem, bo Alan Walker twierdzi, że to jest jego najlepsza produkcja ostatnich miesięcy. Alan Walker, Ava Max, Fate.

Historia pięknej Ofelii od Taylor Swift, która tydzień temu zabrała do domu kolejne statuetki MTV. Ma już tyle tych nagród, że chyba jej miejsca na półce niedługo zabraknie, ale przecież ona i Travis Kelce ostatnio kupili sobie nową posiadłość, nową wielką willę i tam jest piwnica. Na pewno gdzieś to wszystko się poupycha. Margaret ma trochę mniej nagród niż Taylor Swift, ale na liście Cobbence też obecna jest coraz częściej. Oto jej nowość, którą polecam na jesień w RMF Max. Prima Ballerina.

0: Do tego się bujamy. Nasza nowość ostatnich dni, Karol G, która czeka na jedynkę listy Hot Bands. I tak, być może niektórzy usłyszeli w tej produkcji pewien hit z przeszłości. No może Move Your Body, Niny, Sky, no tak może trochę. Zostańcie z RMF Max, bo mam dla was mega bity. Wróci Imani w remiksie Don't Be So Shy, no i Kongs, do którego uwielbiamy tańczyć, będzie jego Galaxy.
1: Max. Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty

0: Ograniczenie objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
6: I po reklamie.
7: Tu Radek.
8: Z tej strony Asia.
9: Hi, this is Kaskara.
10: Hej, tu Roxy Węgiel.
11: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Śląsk 88.1 FM.

Jeżeli powiem, że Zalia to chyba największa gwiazda wśród wokalistek tego roku, no ma na koncie takie sukcesy, to kto się ze mną zgodzi? Przed chwilą Zalia tylko kochaj mnie, czy wróci na jedynkę listy Hot Bands. My wracamy do nowości. Odwiedził nas ostatnio w RMF Max DJ Gromi, który nagrał kawałek I Know What You Want. Przyznał się, że chciał, żeby było pozytywnie, energetycznie, tak wiecie, trochę słońca na jesień, kiedy mamy go coraz mniej przez coraz krótsze dni. No to proszę bardzo, lecimy z nowością. Posłuchajmy, jak to zrobił Gromi, I Know What You Want.

0: Whatever Tis On od Axwella ze Szwecji, którego zapraszamy do nas do Polski. Po co? No do lasu, na grzyby, bo u nas to można bezproblemowo sobie zbierać, a nie wszędzie w Europie tak można. A jeśli chodzi o grzyby, jest aktualizacja, jak zawsze jesienią o tej porze. No jest ich coraz mniej, już prawie nie ma, ale jeszcze tam trochę, jeszcze trochę można sobie pozbierać i dozbierać. Tylko czy będzie pogoda dobra na grzyby jutro? No sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
10: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
11: I po reklamie.
12: Sprawdzamy prognozy pogody. W nocy na Śląsku możemy się spodziewać maksymalnie 7 kresek na termometrach, a jutrzejszy poranek przyniesie dużo słońca i niemal bezchmurne niebo. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do nawet 22 stopni. Wiatr będzie słaby, nie powinien przesadnie przeszkadzać. Ciśnienie atmosferyczne za to przez cały wtorek ma pozostać na wysokim poziomie, więc pogoda będzie stabilna i będzie też sprzyjała spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. I to wszystko bez opadów deszczu.

0: trochę szybciej mija dzień, prawda? Silva Bumpa i jego On Tonight. No i już wkroczyliśmy w wieczór. Czy zdobędzie jedynkę w tym tygodniu na liście Hot Bands? To się okaże, ale czuję, że to jest możliwe. Głosujecie na rmfmax.pl. Nowe wydanie dzisiaj od godziny 20, tak poniedziałkowo. A za kilka minut u mnie zaśpiewa Roxy. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być. RMF Max.
1: Dawid Wiązek, ruszamy sobie w RMF Max Śląskę w Tour de Club i od razu przyglądamy się weekendowi, który bardzo fajnie się po pierwsze zapowiada w klubie X-Demon w Katowice, po drugie będzie to wyjątkowo długi weekend. Po hucznym otwarciu dwa tygodnie temu X-Demon nie zwalnia tempa, już w czwartek na żywo będziecie mogli podziwiać jedną z gwiazd polskiego hip-hopu, która zamelduje się w X-Demonie. Tymek, którego doskonale znacie z naszej anteny, zarapuje i wyśpiewa swoje hity na żywo. W piątek wielkie otwarcie sali dance z niespodziankami, z tanecznymi pokazami, no i przede wszystkim z dużą dawką tanecznych brzmień. No a w sobotę kolejna wielka gwiazda już nie tylko polskiej, ale światowej klubowej sceny melduje się w X-Demonie. Był DJ Eben na otwarcie. No to teraz znowu panowie, których z anteny RMF Max kojarzycie doskonale. Switch Disco w sobotę pojawią się na żywo w X-Demonie.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: kupiłeś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
3: Hej, tu Ikea. Świętuj z nami pierwsze urodziny. Zrób zakupy w sklepie Ikea Bielsko-Biała w centrum handlowym Gemini i zyskaj 50 zł rabatu do wykorzystania na produkty Ikea przy następnych zakupach za minimum 150 zł. Oferta dla klubowiczów Ikea Family obowiązuje do 31 października. Regulamin na Ikea.pl. Do zobaczenia w Ikea Bielsko-Biała.
4: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
5: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
4: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
5: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
4: Swanson?
5: Mądra suplementacja już od 57 lat.
4: Przekonuje mnie to.
6: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
5: I po reklamie.
7: Tak, żeby nic ważnego Was nie ominęło, najważniejsze informacje z regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Górnicy przeprowadzili kolejny protest w centrum Katowic przed siedzibą Ministerstwa Energii. Demonstrowali związkowcy, którzy domagali się m.in. wstrzymania planu likwidacji w najbliższych latach kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały.
8: To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
9: W tym proteście chodzi tylko o śląskie kopalnie, czy o coś więcej?
10: O coś więcej zdecydowanie. To nie jest kwestia Śląska i górnictwa, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasz system energetyczny znajduje się w opłakanym stanie, a będzie tylko gorzej, dlatego że konsekwentnie przestawiamy swoją energetykę na gaz, którego nie mamy. Więc my potrzebujemy powrotu do węgla, wstrzymania właśnie decyzji w sprawie likwidacji takich kopalń jak Bolesław Śmiały czy Sośnica, wstrzymania nadmiernego importu węgla, no i również uruchomienia nowej odkrywki dla elektrowni Bełchatów. Chodzi o odkrywkę Złoczew.
7: Z przewodniczącym sierpnia 80 Bogusławem Ziętkiem rozmawiała Anna Kropaczek.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Teraz Gliwice i przypomnienie. 6 i 7 października na Placu Krakowskim zaparkuje Mammobus. Z darmowych badań mogą korzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Rejestracja na badanie odbywa się online lub telefonicznie, a wynik badania będzie dostępny po kilkunastu dniach. Ruszył kolejny etap prac w Parku Szwajcaria w Gliwicach. Pracy jest sporo. Po przebudowie staw będzie pełnił funkcję naturalnego zbiornika retencyjnego, zaznacza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.
12: Będzie taki moment do końca października, kiedy będzie nieco utrudnione wejście do parku, dlatego że te prace będą prowadzone w rejonie głównego wejścia, ale wciąż do parku będzie można wejść od strony restauracji Szwajcaria, Stara Szwajcaria.
7: Zmieniamy teraz temat, ale w Gliwicach pozostajemy. To jest inwestycja, która ma same korzyści, zaznacza prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach, a chodzi o Park Zielonej Energii, który powstanie na terenie gliwickiej ciepłowni i zastąpi dotychczasowe metody wytwarzania ciepła. Wszystko ma być gotowe w 2028 roku.
13: Czas przygotowań przekroczył 6 lat. Od fazy koncepcyjnej tak naprawdę, kiedy ruszyliśmy w 2016-2015 roku, to były tylko same dokumentacja. Zastanawialiśmy się, jaką technologię, co wybrać, co możemy, czego nie możemy. Są środki, nie ma środków. Tak naprawdę wszystko ruszyło w 2019 roku, 2020, kiedy zaczęły się materializować pewne koncepcje, projekty, decyzje środowiskowe i te 6 lat pozwoliło nam na to, aby dzisiaj, w takim uroczystym dniu, pokazać gliwiczanom, że 30% zaawansowania inwestycji już jest i ten rok 2028 jest osiągalny, aby uruchomić Park Zielonej Energii dla gliwiczan.
7: Mówił Krzysztof Szaliński, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Nowa inwestycja pochłonie prawie 500 milionów złotych, z czego 160 milionów złotych pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Specy od pogody mówią, że przed nami na Śląsku dosyć chłodna noc, bo na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 stopni. Nie będzie padać, a potem przyjdzie wtorek i wtedy już ma być dużo słońca, również bez opadu deszczu. Termometry pokażą okolice 22, nawet 23 stopni. Wiatr będzie słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Pogoda ma sprzyjać spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. A to była prognoza pogody w RMF Max.
0: Dobry wieczór, po 19:00 Przemek Grabowski, poniedziałkowo z wami w RMF Max. Za 3 miesiące będziemy już w nowym roku, no to teraz już chyba można stwierdzić, że Somber to jeden z najważniejszych wokalistów tego 2026. Jeszcze nie miał tak przebojowego roku w karierze. Najlepsze przed nim, macie go teraz. Somber, My Body Isn't Ready.

Czy Britpop z przeszłości można tak przerobić na wersję taneczną? Wszystko można przerobić. Zrobił to Ellie Oaks, do którego tańczymy, i Lavinia, śpiewająca w numerze Reasons. Czas na nowości z poczekalni listy Hot Bands, bo ja już się nie mogę doczekać kolejnego wydania od 20. Nowy hicior na horyzoncie i nowi wykonawcy, Gnarly i Major League DJs. Jeżeli wybieracie się może wieczorem na siłownię, to warto zabrać ten kawałek i dodać do playlisty.

0: Bad Memories od Meduzy. A propos wspomnień, skoro za 3 miesiące będzie już 2027, to od 2019 za 3 miesiące będzie nas dzielić już 8 lat. Czyli można powiedzieć, że 8 lat temu było normalnie. No od tego 2019 do dzisiaj to się trochę pozmieniało, musicie przyznać. A Lady Gaga wciąż taka sama, świetnie śpiewa. Za chwilę Lady Gaga w RMF Max i jej Bad Romance.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Magda!
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
14: Hey, I'm Ed Sheeran.
15: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Śląsk 88.1 FM.

muzyka klubowa to jego domena. Alan Walker, RMF Max i Dancing in Love bije rekordy koncertowe. Ja mam do was teraz rekord festiwalowy. Sezon oficjalnie w tym roku już, no można powiedzieć, się dobiegł końca, ale powoli startują informacje i wydarzenia na 2027. No i pobito rekord w Wielkiej Brytanii. Legendarny Glastonbury wyprzedał się, słuchajcie, w 42 minuty. W 42 minuty poszły wszystkie bilety na Glastonbury 2027, a wiadomo, że tam zawsze występują mega gwiazdy, największe, ale też mniejsze i gwiazdy przyszłości, i każdy chce tam być, może macie takie marzenie. Jeżeli tak, to ogłoszono, że wiosną jeszcze będzie można się jakby co załapać, bo wystartuje odsprzedaż biletów wszystkich tych wejściówek, które zostaną zwrócone albo nieodebrane, czyli jest nadzieja. Teraz też rekordzista, no wiralowy rekordzista, internetowy rekordzista, MJ Deli w RMF Max nawija w Deli Supreme.

0: nam energii i o to chodzi, w szczególności jesienią, bo wiecie co? Muzyka może poprawiać dzień. Sprawdzili to w badaniu codziennych zachowań. Słuchanie muzyki należało do czynników najmocniej związanych z naszym lepszym nastrojem i mniejszym odczuwanym stresem. No to za chwilę numer, który też was odstresi. I to jak? Swedish House Mafia w kawałku Happiness is So Sad. Sprawdzimy też, co w pogodzie na jutro.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: No i mamy jesień.
10: A ja mam dla ciebie cynk.
9: O, cynk. W sensie podpowiedź?
10: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
9: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
10: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
9: Swanson?
10: Mądra suplementacja już od 57 lat.
9: To ma sens.
11: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
12: Pierwsi mieszkańcy już są w Atal Sky Plus. Dołącz do nich. Wybierz mieszkanie dla siebie albo postaw na lokal inwestycyjny pod wynajem. W Sky Plus od Atal możesz wybrać wykończony lokal inwestycyjny od 24 do blisko 37 metrów kwadratowych. Już od 12 tysięcy złotych netto za metr. Do tego możliwość współpracy ze sprawdzonym operatorem najmu. Sky Plus od Atal. Przestrzeń dla ciebie lub twojej inwestycji. Szczegóły na atalsky.pl.
13: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Specy od pogody mówią, że przed nami na Śląsku dosyć chłodna noc, bo na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 stopni. Nie będzie padać, a potem przyjdzie wtorek i wtedy już ma być dużo słońca, również bez opadu deszczu. Termometry pokażą okolice 22, nawet 23 stopni. Wiatr będzie słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Pogoda ma sprzyjać spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. A to była prognoza pogody w RMF Max.

0: Wielka, wielka szkoda, że ten numer wypada nam dzisiaj przy poniedziałku zestawienia listy Hobbens. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, ale spoko, są fajne nowości, są premiery. Jest to nowa piosenka Taylor Swift, wróci także Rose, Fred Again też. Zaczynamy dosłownie za kilka chwil, teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Dawid Związek i zapraszam ponownie na kilka propozycji, tym razem nie klubowych, na ten tydzień i na weekend. To od weekendu sobie zaczniemy, bo w katowickim Spodku, no może to nie będzie coś na skalę IM, ale też ogromne wydarzenie, jeżeli chodzi o e-sport, finałowe starcia 24 sezonu ESL Pro League, czyli dla miłośników Counter-Strike'a. Pozycja obowiązkowa, zjadą się na pewno fani z całej Polski i z zagranicy, będzie mnóstwo wydarzeń towarzyszących i e-sportowych, i gamingowych od piątku do niedzieli w katowickim Spodku. Z innej beczki pamiętajcie, że cały czas czynna jest wystawa Titanic The Artifact Exhibition, czyli unikatowe artefakty wydobyte z wraku Titanica. Możecie ją cały czas oglądać w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. No i jeszcze koncertowe wydarzenie w zabrzańskim Wiatraku, trasa na 25-lecie zespołu Happy Set w piątek od godziny 19.
2: Reklama. Marianna, ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęt

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.

0: Litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: I po reklamie.
6: RMF Max.
7: Witajcie wieczorowo po 20. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Przemek Grabowski za starami. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. Najważniejsze numery po weekendzie. No i do tego ciekawe nowości, których nie zabraknie. Sprawdzajcie w poczekalni, czy są tam wasi ulubieni wykonawcy. RMFmax.pl. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Tempe City.

0: bije rekordy u siebie, w domu. Gdzie?
1: W Niemczech oczywiście, ale u nas też jest lubiany, popularny topik. Kolejna nowość z ekipą Carte Blanche, Lucky Ones, a jego największy sukces to remix 9PM ATB. Pozwolił mu dotknąć swój klasyk. Przerobił to doskonale. Topik czeka na wasze wieczorne głosy. Oscar Sims też, chociaż chyba w szczególności fanek nie trzeba namawiać. Dzisiaj dziewiątka bez końca.
2: RMF Max. Numer

Takie właśnie poprokowe hity w nowych aranżacjach. Offenbach przerabiają hit Starsaila. No i już ósemka przy poniedziałku Fotu we Flow. A ja mam do was nowość od Rose. To ta dziewczyna, która trafiła po castingu w Australii do ekipy Blackpink, a później przeniosła się do Korei Południowej. Miała wtedy 15 lat. Dzisiaj trochę większa. I tak śpiewa Rose. Nowość w RMF Max. New Trick.

0: trochę house'u, trochę popu, trochę takich latino klimatów, trochę K-popu też, a tutaj cała orkiestra gwiazd, Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i oczywiście gość, który stworzył ten house'owy podkład, czyli Etienne de Crazy. Sexy Magic w zestawieniu najważniejszych hitów jesieni na liście Hot Bands, dzisiaj siódemka, a za chwilę Mata bardzo imprezowo na mikrofonie dla DJ-a Aicha. Ring My Bell już czeka. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię.

0: Historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
1: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: I po reklamie.
12: Z tej strony Asia.
13: Tu Ola i Jarek.
14: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
15: Cześć, tu Oskar Cyms.
16: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Oto nasza pacjentka, pacjentka zero, Taylor Swift. Fani oglądają teledysk, bo tam są podobno jakieś ukryte znaczenia i znaki. Widzieliście coś? Bo ja to chyba jestem za słaby, niczego nie widziałem, ale fajnie się tego słucha. I nie zgodzę się z niektórymi komentarzami, bo pojawiły się takie w sieci, na Instagramie, ludzie wrzucają memy, filmiki, że wszystkie piosenki Taylor Swift brzmią tak samo. Może niektóre rzeczywiście są podobne, ale wszystkie tak samo, no bez przesady. Halo, gdzie są fani Taylor Swift? Głosujemy na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Niemcy z projektu Neptunika, energetycznie w numerze What If. RMF Max 5, numer 5.

Dużo świeżej nuty dzisiaj na liście Hot Bands. Armin van Buuren przed chwilą, jego Everlasting, a na miejscu czwartym mieliśmy nowość, słuchajcie, O co chodzi i Lolek już w zestawieniu. Nienawidzę Warszawy. Wiem, że ich lubicie, wiem, że ich śledzicie i wiem, że chcielibyście postawić ich na miejscu pierwszym. No to może jutro, to byłaby chyba najszybsza jedynka tego roku. RMFmax.pl, tam głosujecie, otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds.

0: Odkrywam dla was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji. Back to yours. Tak to leci i czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Alone. Może jutro już wśród najlepszych. No teraz czas na najlepszych. Najważniejszy numer po poniedziałku. Na miejscu trzecim Fastboy w Music Sounds. Na drugim Zalia, Tylko kochaj mnie. A na miejsce pierwsze wracają nam Alan Walker, Ava Max. Jest moc. Fate.
1: RMF Max. One. Numer jeden.

0: Alan Walker, Ava Max, najlepsi na liście Hobbence dzisiaj. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w RMF Max Śląskę w Tour de Club i od razu przyglądamy się weekendowi, który bardzo fajnie się po pierwsze zapowiada w klubie X-Demon w Katowice, po drugie będzie to wyjątkowo długi weekend. Po hucznym otwarciu dwa tygodnie temu X-Demon nie zwalnia tempa, już w czwartek na żywo będziecie mogli podziwiać jedną z gwiazd polskiego hip-hopu, która zamelduje się w X-Demonie. Tymek, którego doskonale znacie z naszej anteny, zarapuje i wyśpiewa swoje hity na żywo. W piątek wielkie otwarcie sali dance z niespodziankami, z tanecznymi pokazami, no i przede wszystkim z dużą dawką tanecznych brzmień. No a w sobotę kolejna wielka gwiazda już nie tylko polskiej, ale światowej klubowej sceny melduje się w X-Demonie. Był DJ Eben na otwarcie, no to teraz znowu panowie, których z anteny RMF Max kojarzycie doskonale. Switch Disco w sobotę pojawią się na żywo w X-Demonie.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I po reklamie.
6: Monika?
7: I jeszcze ja, Macia!
8: Hey, it's Teddy Swims!
9: Hey, yo, this is Eminem!
10: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: Śląsk 88.1 FM.

Okej, będziemy oglądać gwiazdy, jak tylko nie będzie chmur. Gdzieś tam może za miastem. Stas od ekipy Vice. Witajcie wieczorowo po 21. Graba z wami. Za chwilę Swedish House Mafia, ale teraz jeszcze jeden talent. Dziewczyna, która świetnie śpiewa, bardzo dobrze tańczy. No już jako dziecko przecież uczęszczała do szkoły baletowej. Balet to była jej pierwsza miłość. Muzyka przeszła gdzieś później. To Adela ze Słowacji. Coraz bardziej popularna także u nas. Tak śpiewa w nowości Ain't in LA.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Odświeżamy pamięć, kojarzycie jeszcze tę dziewczynę? To Velvet w niezapomnianym Fix Me w RMF Max. No ja ostatnio odświeżyłem sobie kontakty w telefonie. Chciałem sprawdzić, czy mam tam jakichś milionerów może zapisanych w kontaktach. No nie przydarzyło mi się jeszcze, ale może słucha nas jakiś przyszły milioner albo milionerka. Bo przecież w RMF Max jest nowa zabawa i mamy milion do wzięcia. Szczegóły na rmfmax.pl. A u mnie warci więcej niż milion. Tame Impala i Luza. Czeka też ATB i Calvin Harris. RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak.

0: Suplement diety Ascorbita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.
4: Hey, this is Imagine Dragons.
5: What's up, it's Sean Paul.
6: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMA.

0: nie siedzimy, ruszamy się do Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, bo nie chcę brzmieć jak stary wujas albo stara ciotka, ale chciałbym powiedzieć, przypomnieć właściwie stare amerykańskie powiedzenie don't worry, be happy, bo martwienie się może sprawić, że mniej się ruszamy, a jak mniej się ruszamy, to bardziej się martwimy. No tak wyszło z badania, że im dłużej się siedzi, tym więcej się martwi, tak więc trzeba to zremiksować. Nie tylko don't worry, be happy, ale jeszcze ruszaj się, tańcz albo przynajmniej idź na spacer. No i w drodze może do parku wieczorowo na taki późny spacer, może z pieskiem. Gibbs, Kielas i Dope House w RMF Max. Piękny świat.
1: Max. Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej.

Prima Donna, wieczorna energia od Tukoles. Przy naszych bitach na pewno szybko nie zaśniecie, ale jakby co, to spróbujcie. Warto, przewietrzenie sypialni może mieć więcej sensu niż myślimy, bo gorsza wentylacja była jednym z zachowań powiązanych z krótszym snem. Zbadali to, tak więc jak wam się ostatnio gorzej spało, to może dlatego, że okno było całkowicie zamknięte. Teraz wietrzymy głośniki, a w głośniku Somber, jego głos i ten hit w RMF Max, My Body Isn't Ready.

0: wszystko, czego chciałem. No to dzisiaj prawie wszystko zagrałem. Mrozu i Katperczyk, ale wracam jutro z nowościami, z hiciorami. Przemek Grabowski, zapraszam was po pracy, po szkole we wtorek od 18. Od 20 jutro kolejne wydanie listy Hobbens i może Mrozu już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Po 22 też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
13: Zuśka.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Hey, this is Kygo.
18: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo,
1: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Asia.
7: Tu Radek.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Cześć, tu Dawid Mianzek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam.